0: miejsce znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Piogge sole, cambiano

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Afera w warszawskim szpitalu południowym będzie wyjaśniona, zapewnia premier. Polska podpisała z Niemcami umowę o współpracy wojskowej. Gratka dla miłośników amerykańskiej motoryzacji. Od jutra wielka impreza na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To musi być wyjaśnione do spodu. Tak premier Donald Tusk komentuje aferę w szpitalu południowym w Warszawie. W tym najnowszej informacji o przyjmowaniu poza kolejką osób związanych z Koalicją Obywatelską. Premier mówi, że na razie nie wie, kto skorzystał ze znajomości z koordynatorem szpitalnego SOR-u, także związanym z KO.
2: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego, też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
1: Premier zapowiada zmiany prawne dotyczące wynagrodzeń lekarzy, a także konsekwencje polityczne.
2: Używamy tego słowa nadużycia finansowe. One niestety bardzo często są jakoś wpasowane w ramy systemu prawnego. I wtedy mówimy bardziej o odpowiedzialności politycznej, obywatelskiej czy moralnej. I wtedy będziemy się zastanawiali, co zrobić z ludźmi, o których będziemy mieli wiedzę, że też nadużyli swojej pozycji. Ale muszę poczekać na fakty.
1: Donald Tusk wykluczył dymisję szefa warszawskich struktur KO Marcina Kierwińskiego. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku, nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury.
1: A to już niemiecki minister obrony Boris Pistorius.
4: Jesteśmy bardzo zainteresowani poszerzeniem współpracy z Polską w kwestii przemysłu zbrojeniowego. Leży to w naszym interesie.
1: Umowę podpisano na przypadające akurat 35-lecie Traktatu o dobrym sąsiedztwie Polski i Niemiec. Urzędnicy Donalda Trumpa przedstawili pełny tekst wstępnego porozumienia z Iranem. Ma 14 punktów. Wśród nich neutralizacja irańskich zapasów uranu oraz brak opłat za przepływ przez cieśninę Ormus. Jednocześnie umowa dopuszcza możliwość opłat za tranzyt w przyszłości. Kurtyny wodne, wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Wiele polskich miast przygotowuje się na pierwsze w tym roku prawdziwe wakacyjne upały. Katowice dla przykładu pamiętają też o zwierzętach.
5: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
1: Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu. Już dziś na południu może być nawet 30 stopni. Upalny ma być cały weekend. Jesteśmy jeszcze na Śląsku, bo to może być wyjątkowy weekend dla miłośników amerykańskiej motoryzacji. Do Katowic na lotnisko Muchowiec zjadą klasyki. To największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Przyjadą skrzydlate krążowniki i filmowe pojazdy z Batmana, Parku Jurajskiego i Słonecznego Patrolu. Impreza od jutra do niedzieli.

0: Przychodzi taki moment, przychodzi taki czas, kiedy włączacie radioodbiorniki i proszę bardzo, budzicie się razem z nami. No właśnie, dzisiaj też jest ten poranek, kiedy z ogromną przyjemnością mówię dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom i tak do 11 będziemy wspólnie rozbudzać się, a to jest program Trendy Start. Łukasz Michał przed mikrofonem, patrzę już na dzień dobry też do prognozy pogody, a dzisiaj zachmurzenie umiarkowane w większości regionu do 24 stopni Celsjusza. Powinny rozpędzić się lokalne termometry. Wiatr w porywach 25 km na godzinę. Diament obojętny, ciśnienie 1019 hektopaskali.
1: Trendy Start w Trendy Radio.

18 dzień czerwca, czyli dokładnie 169 dzień roku. Dzisiaj Amand, Amanda, Leoncjusz, Marcelin, do tego Efrem, Elżbieta, Emil i Gerwazy świętują imieniny. O 4:14 był wschód słońca, zachód będzie o 21:00, a dzień potrwa 16 godzin i 46 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 9 godzin i 4 minuty. Koniec astronomii wiosny za dwa dni. Znak zodiaku urodzonych 18 czerwca to bliźnięta.

1916 powstała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. W 1999 premiera komediodramatu filmowego I Love You w reżyserii Marka Koterskiego.

Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity. Startuj razem z nami.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie zatrzymali 35-latka, za którym Sąd Rejonowy w Krośnie wydał list gończy. Policjanci w toku wykonywanych czynności służbowych wylegitymowali 35-letniego mieszkańca powiatu krośnieńskiego. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną. Sąd Rejonowy w Krośnie wydał za 35-latkiem list gończy w związku z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego. Ponadto mężczyzna był poszukiwany przez prokuraturę rejonową w Tarnowskich Górach do ustalenia miejsca pobytu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej izbie zatrzymań, skąd następnie przewieziono go do zakładu karnego. Spędzi tam najbliższe 8 miesięcy, odbywając zasądzoną karę pozbawienia wolności. W Dębicy rozpoczęto kolejną edycję powszechnych dobrowolnych szkoleń obronnych realizowanych w ramach programów gotowości. Inicjatywa ma na celu przygotowanie mieszkańców do właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia. Uczestnicy szkoleń zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Program W Gotowości wspiera budowanie świadomych i odpowiedzialnych społeczności lokalnych, podnosząc poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa i programu dostępne są na stronach instytucji wojskowych. W weekend 18 i 19 lipca Tarnowska Starówka ponownie stanie się miejscem spotkań miłośników wina, lokalnych smaków i enoturystyki. Przed nami trzecia edycja Tarnowskiego Festiwalu Wina, wydarzenia promującego bogate winiarskie tradycje regionu oraz walory turystyczne Tarnowa. Przez dwa dni ulica Wałowa i zakątek Spycimira Leliwity wypełnią się stoiskami wystawców, strefami relaksu oraz propozycjami kulinarnymi. W programie przewidziano prezentację winnic, producentów lokalnych, przedsiębiorców i usługodawców związanych z branżą enoturystyczną i gastronomiczną. Na uczestników czekać będą m.in. wina z Małopolski i innych regionów, regionalne sery, pieczywo oraz różnorodne potrawy. Nie zabraknie także przestrzeni do odpoczynku z leżakami, stolikami i miejscami do degustacji. Festiwal jest okazją do poznania oferty lokalnych winnic, rozmów o enoturystyce oraz odkrywania walorów krajobrazowych Pogórza. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Przed nami Dni Jasła. W weekend 20 i 21 czerwca na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się największa plenerowa impreza w Jaśle. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji, m.in. Wesołe Miasteczko, strefa gastronomiczna, jasielska scena młodych oraz występy muzyczne. Najważniejszym punktem będą wieczorne koncerty zaproszonych gwiazd, w tym legendarnego zespołu Dżem, mówi burmistrz Jasła Adam Kostrząb.
2: Taki główny gwóźdź programu to oczywiście koncerty. W sobotę co do zasady to będzie taki dzień muzyczny, na zwieńczenie wieczoru jego gwiazda, zespół Dżem. Tutaj chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, legenda polskiej sceny bluesowej, rockowej. A dzień później już trochę bardziej młodzieżowo, Alien i Mighty, znany m.in. z programu Must Be The Music. Także serdecznie wszystkich zapraszam do Jasła w przyszły weekend.
1: Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na plakatach.
3: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Wracamy ponownie do historycznych notatek. Dzisiaj 18 dzień czerwca, a co wydarzyło się na świecie? O tym już właśnie teraz. 1291 rok, Jakub II został królem Aragonii. W 1652 został założony zakon Boromeuszek. 1812 wybuchła wojna brytyjsko-amerykańska. 18 czerwca 1909 bracia Wright zostali odznaczeni złotymi medalami kongresu. W 1943 papież Pius XII utworzył metropolię La Paz w Boliwii. 18 czerwca 1967 roku Jimi Hendrix wystąpił na festiwalu w Monterey w Kalifornii. No a już skoro jesteśmy przy tematach muzycznych, to na kalendarium muzyczne zapraszam po chwili na muzykę właśnie.

do kalendarza historycznego, jeśli chodzi o wydarzenia ze świata muzyki. 18 czerwca 1941 roku urodził się Leszek Długosz, pisarz, kompozytor, pianista i aktor, zmarł w 2024. 18 czerwca 1942 roku urodził się Paul McCartney, wokalista, gitarzysta i kompozytor grupy The Beatles. Obecnie prowadzi karierę solową. W 1942, 18 czerwca, urodził się Richard Perry, producent muzyczny, zmarł w 2024. 18 czerwca 1944 urodził się Paul Lansky, kompozytor muzyki elektronicznej i instrumentalnej. W 1961 urodziła się Alison Moyet, wokalistka i autorka tekstów w zespole Yazoo.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Koniec z obniżoną akcyzą, ale ceny paliw stabilne. W Sejmie gorące dyskusje o zarobkach lekarzy i długoterminowe prognozy. Tegoroczne lato ma być burzowe i suche. Paulina Nawrocka, zapraszam. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. I z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. O to, czy i kiedy na stacjach ceny pójdą w górę, dopytywał Bartosz Kądziołka.
2: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
2: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
3: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
2: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
1: Sejm pracuje w ekspresowym tempie nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem ustawy, która umożliwia zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Liderzy koalicji rządzącej idą krok dalej, chcą ograniczyć wysokość ich wynagrodzeń. Szef PSL-u, wicepremier, minister obrony, ale z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
4: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%. Uważam, że to powinno być zmienione.
1: Za limitami zarobków w ochronie zdrowia opowiada się również szef Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, jest też zwolennikiem zakazu łączenia praktyki prywatnej z publiczną oraz egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy. Premier leci dziś do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej. Europejscy liderzy mają się zająć m.in. kwestią liczby darmowych uprawnień w systemie ETS. Na marginesie szczytu szef rządu ma też rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tegoroczne lato ma być cieplejsze od średniej wieloletniej, dynamiczne z przeplataniem się okresów gorących, burzowych i chwilowo chłodniejszych, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne i temperatury powyżej normy. Będzie też bardziej sucho niż w poprzednich latach, a od jutra czekają nas upały. Zaginiony pierścień króla Zygmunta Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec zagrabione podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu królewskiej błyskotki pomogło laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Orzeński.
5: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też dostrzegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
1: Oprócz pierścienia do Polski wrócił także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudeamater Polonia.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Anglicy są mocni. W hitowym starciu pierwszej kolejki fazy grupowej mundialu pokonali Chorwację 4-2. Do przerwy był remis, ale w drugiej połowie reprezentacja Trzech Lwów zagrała koncertowo. Trener nas natchnął, przyznał po meczu strzelcy dwóch goli dla Anglii Harry Kane. Szczerze mówiąc, to była świetna przemowa, szczególnie po tym, jak straciliśmy tę drugą bramkę tuż przed końcem pierwszej połowy. Powiedział nam po prostu, żebyśmy zagrali bez hamulców, wyluzowali. Coś w stylu, czego my się boimy. Po prostu wyjdźmy tam i grajmy. Rzucił tylko, co najgorszego może się stać. Przegramy mecz, to dopiero pierwsze spotkanie w grupie. Trudno, jedziemy dalej. Wyjdźmy tam i pokażmy światu, na co nas stać. I myślę, że w drugiej połowie zrobiliśmy dokładnie to. W drugim meczu tej grupy Kolumbia pokonała debiutujący na mundialu Uzbekistan 3-1. Mocy nie pokazała Portugalia, tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, a Gana już w doliczonym czasie gry strzeliła jedynego gola w meczu z Panamą. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z najlepszą drużyną Danii w minionym sezonie, czyli Orhus. Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce Stambuł. W drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z maltańską Valettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split MŚK Żylina. Jagiellonia Białystok rywala w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy pozna 20 lipca. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7 w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w niemieckim Halle. Było to drugie spotkanie Polaka z Altmajerem w najważniejszych imprezach ATP. Poprzednie Hubi wygrał przed 2 laty w Madrycie. Teraz naszego tenisistę czeka rywalizacja na Wimbledonie w turnieju głównym. Zobaczymy tam aż 6 Polaków. Legia Warszawa coraz bliżej mistrzostwa Polski w ekstraklasie koszykarzy. W 5 meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą teraz w finałowej serii 3-2, mówi skrzydłowy Legii Karl Ponsar. To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. Przez prawie całe spotkanie przegrywaliśmy 10 punktami, tak mi się wydaje. Ale w czwartej kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo. Kolejne spotkanie już jutro w Zielonej Górze.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na Podkarpaciu, a także w Małopolsce na niebie dominować będzie zachmurzenie umiarkowane. Słupki rtęci w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie mają pokazywać w okolicach 24 stopni Celsjusza. 1020 hektopaskali to wskazania barometrów. Wilgotność powietrza przekracza 50%. Wiatr północno-zachodni w porywach 20 km na godzinę. No i czwartek w większości regionu zapowiada się bez opadów. A piątek i sobota przyniosą wysokie temperatury, nawet do 30 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 513. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 160.

0: Proszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
2: Reklama.
3: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Minęła godzina 7, dzień dobry w ten czwartkowy poranek, 18 dzień czerwca, dzisiaj w kalendarzu, a do godziny 11 to już wiadomo, od poniedziałku do piątku program, który dodaje wam muzycznej porannej energii, a do tematów muzycznych dorzucamy też to, co dzieje się właśnie w naszym regionie. Wiecie doskonale, że gramy dla was przede wszystkim na Podkarpaciu i w Małopolsce, ale każdego dnia zasypujecie nas także informacjami o tym, że słuchacie nas w różnych zakątkach kraju. No, tak to czasem bywa. Przyjeżdżacie w podkarpackie i małopolskie piękne regiony, a później zabieracie trendy radio wszędzie tam, gdzie jest łącze internetowe. No i właśnie, dajcie nam dzisiaj też sygnał, gdzie nas słuchacie, bo przecież z każdym kolejnym dniem jest nas coraz więcej.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Moda Jake'u w Krośnie. Glob Cars. Ulica Podkarpacka 32.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Teraz już czas na kalendarz. 18 czerwca dzisiaj właśnie na kartach. 169 dzień roku. Imieniny świętuje Elżbieta, Marek, Amanda, Emil, Maryna, Paula i Efrem. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sushi, Dzień Zrównoważonej Gastronomii, Światowy Dzień Rakanerki, a także Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. 4:14 o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 21:00, a dzień potrwa 16 godzin i 46 minut. Dzisiaj jeszcze dorzucam cytat na właśnie ten czwartkowy dzień. Jan Twardowski powiedział takie słowa: kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą. I chyba coś rzeczywiście w tym jest.

0: Trendy Radio.
1: Trendy Radio.
2: To trendy, hity
1: wszechczasów. Wszechczasów.
3: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Zatrzymany 43-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego był poszukiwany listem gończym od 2023 roku. Sąd wydał nakaz jego zatrzymania po tym, jak mężczyzna nie stawił się do odbycia zasądzonej kary 182 dni pozbawienia wolności. Chcąc uniknąć więzienia, 43-latek wyjechał z Polski. Strzyżowscy kryminalni nie odpuścili jednak sprawy i skrupulatnie analizowali każdy trop. Dzięki trafnym ustaleniom policjanci dowiedzieli się, kiedy poszukiwany planuje powrót do kraju. Mężczyzna został zaskoczony i zatrzymany na terenie Rzeszowa. Kompletnie nie spodziewał się funkcjonariuszy ze Strzyżowa. Zgodnie z dyspozycją sądu, zatrzymany został już przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zaległą karę. Działania policjantów z Tarnobrzega doprowadziły do ujawnienia próby oszustwa podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Funkcjonariusze ustalili i przedstawili zarzuty poświadczenia nieprawdy trzem mężczyznom uczestniczącym w tym procederze. Wyjaśnia młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Po sprawie zostali powiadomieni policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Funkcjonariusze niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny. Mundurowi zabezpieczyli i przeanalizowali zapis monitoringu, odtworzyli przebieg zdarzenia oraz ustalili pojazd, którym przyjechał na egzamin. Zebrany materiał dowodowy pozwolił szybko wytypować i zidentyfikować osobę uczestniczącą w procederze. W toku prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że to 25-letni mieszkaniec powiatu opolskiego miał przystąpić do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Jednak tego nie zrobił. Jego 20-letni znajomy, mieszkaniec powiatu sandomierskiego, podczas spotkania towarzyskiego zaproponował mu, że za wynagrodzenie ktoś inny może za niego podjąć się tego zadania. 25-latek przekazał mu swój dowód osobisty, który został wykorzystany przez 22-latka podczas egzaminu.
1: Wszyscy uczestnicy procederu usłyszeli zarzuty poświadczenia nieprawdy, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Więcej zieleni, odnowiony pomnik, wyremontowane ulice i ponad 4 miliony złotych dofinansowania z budżetu państwa. Tarnów podpisał umowę na gruntowną przebudowę Placu Drzewnego. Prace mają ruszyć niebawem. W ramach inwestycji usuniętych zostanie 5 drzew, jednak w ich miejsce posadzonych będzie 19 nowych. Pojawi się także 1500 krzewów oraz ponad 1000 bylin. Renowację przejdzie również 6-metrowy pomnik Wincentego Witosa wraz z granitowym cokołem. Zmiany obejmą także otoczenie placu. Wyremontowane zostaną odcinki ulic przylegających do Placu Drzewnego, Lwowskiej, Kołłątaja, Drzewnej i Dąbrowskiego. W związku z pracami mogą wystąpić utrudnienia, jednak jak zapewnia wykonawca, będą one ograniczane do minimum. Ruch w tym rejonie nie zostanie wyłączony. Dodatkowo miejsce postoju autobusów przeniesione będzie w głąb ulicy Lwowskiej, a postój taksówek znajdzie się po przeciwnej stronie drogi. Remont placu wraz z przyległymi ulicami będzie kosztował 5 350 000 zł. Ponad 4 miliony złotych pochodzi z dofinansowania z budżetu państwa. Prace mają potrwać do 13 miesięcy. Gmina miasta Dębica pozyskała pomoc finansową z budżetu województwa podkarpackiego na realizację pierwszego etapu projektu pod nazwą Modernizacja Domu Sportu w Dębicy w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych etap pierwszy. Wsparcie to wynosi ponad 960 tysięcy złotych. Zakres rzeczowy pierwszego etapu obejmuje specjalistyczne roboty budowlano-montażowe i instalacyjne, mające na celu dostosowanie budynku do aktualnych, rygorystycznych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Działania te są niezbędne do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i obejmują m.in. modernizację dróg ewakuacyjnych, zabezpieczenie konstrukcji budynku oraz instalację systemów wczesnego ostrzegania i gaszenia pożarów. Inwestycja stanowi kontynuację działań modernizacyjnych podjętych w 2024 roku. Zgodnie z harmonogramem, zakończenie tego etapu prac zaplanowano na 31 grudnia bieżącego roku.
0: Reklama.
4: Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
5: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
4: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
5: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon,
10: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomar

0: wakacji tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To Trend Radio i Trend Start, a przed nami już informacje dla kierowców. Ma je konkretnie Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas wyjechać na drogi naszego regionu. Jedziemy najpierw przez Jasło, robią się kolejki na ulicy 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności. Tłocznie robi się także w centrum miasta oraz na Piłsudskiego 3 Maja i ulicy Metzgera w Gorlicach. Mały przystanek przed światłami na wjeździe od strony Klęczan. Bardziej w centrum spalniamy na ulicy Kościuszki Parkowej Legionu Mickiewicza. Troszkę wolniej na Sienkiewicza Węgierskiej, ulicy Stawiska i Stróżowskiej. Groźnie uważajmy bardziej na ulicę Krakowską, Legionów Niepodległości i Korczyńską. Podcinkowe spowolnienia na ulicy Bieszczadzkiej. W Sanoku ruch wolniejszy na ulicy Rymanowskiej, Krakowskiej i Dmowskiego. Także Bony Lipińskiego. Odrobinę wolniej na Mickiewicza, Jagiellońskiej i Kościuszki.
1: Z nami bezpiecznie do celu.
3: Trend Radio. Trend Radio. To trendy hity. Wszechczasów.

0: Reklama.
1: Mechanik poszukiwany.
2: Euroserwis w Jaśle powiększa zespół. Jeżeli masz doświadczenie w naprawie maszyn budowlanych, przemysłowych lub hydraulice siłowej, cenisz dobrą atmosferę i stabilne warunki pracy, ta oferta jest dla Ciebie. Oferujemy pełen etat, dobre zarobki oraz pewne zatrudnienie w firmie z ponad 20-letnim doświadczeniem.
1: Euroserwis Jasło. Dołącz do naszego zespołu. Telefon
2: 535 295 738. Powtarzam. 535 295 738.
3: Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje, Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Czwartek, 18 dzień czerwca. Ja przypomnę, że Elżbieta, Marek, Amanda, Emil, Maryna, Paula, Efrem i Leoncjusz świętują dzisiaj swoje imieniny. Dzisiaj też Międzynarodowy Dzień Sushi, a tego nie da się nie zauważyć, że rodacy pokochali sushi. Nie chodzi tu tylko o smak, ale i sposób przygotowania, podania, wartości odżywcze czy różnorodność dodatków. Jeśli natomiast nie jesteście fanem sushi, to dzisiaj też w temacie gastronomii można pozostać, bo również Dzień Zrównoważonej Gastronomii, mamy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, jak również Światowy Dzień Raka Nerki.

0: Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Informujemy, radzimy i gramy.
1: Mega trendy hity. Startuj razem z nami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosyjski atak rakietowy na Kijów, eksplozje w stolicy. Dziś decyzja w sprawie odwołania dyrektorki Szpitala Południowego w Warszawie i film, na który czekają Polacy, Lalka, już na ukończeniu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. W nocy słychać było wybuchy, a świadkowie widzieli ludzi uciekających do schronów. Na razie nie ma dokładnych informacji o ofiarach i zniszczeniach. Jeden z ukraińskich dronów wywołał natomiast pożar w dużej rafinerii ropy naftowej na obrzeżach Moskwy i spowodował szkody. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macron. Memorandum cyfrowo podpisał też już prezydent Iranu. W dokumencie zapisano m.in. natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego ma dziś decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw medycznych placówki. Wczoraj Urząd Miasta poinformował o zwolnieniu dotychczasowego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, pseudobohatera afery z dyżurami widmo i salonikiem VIP dla polityków. Cezary Jaszczyk.
2: Z oświadczenia miasta wynika, że na pierwsze kroki miały pozwolić wstępne wnioski audytu zleconego przez Rafała Trzaskowskiego. Szpital Południowy zaczął też pracę nad zawiadomieniem o możliwości popełnienia oszustwa przez Kacprzyka. Prawo i Sprawiedliwość wzywa do kolejnych rozliczeń, zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i dymisji w ratuszu, mówi posłanka PiS Anna Kwiecień, która do Południowego udała się z kontrolą poselską.
3: Mamy żądanie i mamy pytanie, kiedy ten pan zwróci środki finansowe?
4: To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
2: Kwitował premier Donald Tusk.
1: Minister Sprawiedliwości zapowiada interwencję w sprawie mężczyzny, który miał 5 zakazów prowadzenia auta, a mimo to pijany usiadł za kółkiem. 29-latka po pościgu złapali policjanci z drogówki w Płońsku na Mazowszu. Kierowca został zatrzymany, ale wyszedł za kaucją. Minister Waldemar Żurek sprawdzi, co konkretnie wnosiła prokuratura i czy rzeczywiście mężczyznę, który jest recydywistą, należało wypuścić.
5: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy na drogach.
1: Kierowca ma 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia auta. Filmowa Lalka już na ukończeniu. Twórcy twierdzą, że film jest gotowy w 80%. Teraz, jak mówi producent filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, Radosław Drabik, dokładane są już efekty specjalne, muzyka i kosmetyczne poprawki.
6: Skończyliśmy na 2,5 godzinach, natomiast pierwsza wersja, pierwsza układka miała 5 godzin. Także dokonaliśmy dużych skrótów, ale to jest wyciąganie esencji. Widz dostaje już wspaniale zbudowaną historię. Po ułożeniu scen później już szukamy tylko emocji.
1: W roli Wokulskiego w najnowszej Lalce występuje Marcin Dorociński, Izabeli Łęckiej i Kamila Urzędowska. Premiera 30 września.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Houston, mamy problem. Tak mogą powiedzieć Portugalczycy po swoim pierwszym meczu na piłkarskim mundialu. Jeden z faworytów mistrzostw tylko zremisował w Houston z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
2: Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku, choć trwa niespełna tydzień, już nauczył kibiców, że należy spodziewać się, że nie mogą niczego się spodziewać, bo kolejna sensacja. Mecz Portugalii, 6. mistrzostwa świata, rekordowe Cristiano Ronaldo, no i Portugalii gra z Demokratyczną Republiką Konga, która wróciła na mundial po raz pierwszy od 1974 roku, kiedy grała jeszcze tam jako Zaire. Portugalia w 6 minucie po golu João Nevesa głową prowadzi 1-0, ale potem ostatnia akcja pierwszej połowy, Joan Wissa, i mamy wynik 1-1. Taki wynik utrzymuje się do końca tego spotkania, no i to jest kolejna duża niespodzianka z udziałem faworyta, no bo przecież Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka, a wcześniej punkt z Egiptem zgubili także Belgowie.
1: W pozostałych spotkaniach kończących pierwszą kolejkę fazy grupowej Anglia po świetnym meczu pokonała Chorwację 4-2, Gana po golu w doliczonym czasie wygrała z Panamą 1-0, a Kolumbia pokonała Uzbekistan 3-1. Polskie siatkarki dobrze rozpoczęły turniej Ligi Narodów w Bangkoku, pokonały Bułgarię 3-0. Dziś o 12:00 nasz zespół zagra z debiutującą w Lidze Narodów Ukrainą. W nadchodzący weekend Warszawa ugości czołowe reprezentacje świata podczas jednego z najważniejszych amfutbolowych turniejów w Europie. Biało-czerwone zmierzą się z renomowanymi rywalami, panowie z USA oraz Ukrainą. To jeden z kluczowych etapów przygotowań biało-czerwonych do listopadowych Mistrzostw Świata w Meksyku, mówi selekcjoner Mariusz Miecznikowski.
3: USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy troszkę lepiej ten zespół. Teoretycznie mocniejszy będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku, i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
1: A reprezentacja Polski kobiety zagra w sobotę i w niedzielę z Kolumbią.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpackie, a także małopolskie termometry dzisiaj pokażą do 25 stopni Celsjusza. Na niebie dominuje zachmurzenie umiarkowane, a wiatr z północnego zachodu momentami przybiera prędkość w porywach 20 km na godzinę. Padać nie powinno dzisiaj nigdzie. Piamet jest obojętny, ciśnienie 1018 hektopaskali. Wzrost temperatur nawet do 30 stopni Celsjusza już w najbliższy weekend.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
3: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
2: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
3: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Tomasz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
2: Reklama.
11: Trendy Start w Trendy Radio.

Witam już po godzinie 8. Kolejna godzina programu Trendy Start rozpoczęta. To jest czwartek, dla niektórych taki mały piątek. No i patrzymy już tak realnie w stronę weekendu, który, jak słyszeliśmy w prognozach pogody, ma być całkiem miły, sympatyczny, no i przede wszystkim bardzo ciepły. Więc myślę, że jeśli te prognozy się spełnią, to z pewnością będzie okazja również poszaleć na plenerach, które właśnie w ten weekend też już w regionie się dzieją.

0: Moda Jake'ów Krośnie. Glob Cars, ulica Podkarpacka 32.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do

0: aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak. Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. 1, 2, 3.

0: Czwartkowe przeboje na antenie Trend Radia w poranku Trendy Start, a teraz na chwileczkę robimy stop od tematów muzycznych i słuchania najlepszych rytmów na rzecz porannej rozmowy dnia.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. O poranku. Pogoda nas powoli zaczyna rozpieszczać. Rosnące temperatury wręcz zapraszają do spędzania wolnego czasu nad jeziorem czy rzeką. Zanim jednak do wody wskoczymy, pamiętajmy o złotej zasadzie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. W związku z tym gościem poranka jest młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Tarnowie. Jakie są najważniejsze zasady, których należy przestrzegać podczas wypoczynku nad wodą?
3: Przede wszystkim wybierajmy miejsca strzeżone przez ratowników i stosujmy się do ich poleceń. Przed wejściem do wody warto sprawdzić warunki pogodowe oraz oznaczenia obowiązujące na kąpielisku. Nie należy wchodzić do wody bezpośrednio po opalaniu ani po intensywnym wysiłku fizycznym. Organizm powinien stopniowo przyzwyczaić się do niższej temperatury wody. Bardzo ważne jest także unikanie brawury, skoków do nieznanej wody oraz przeceniania własnych umiejętności pływackich. Pamiętajmy również o odpowiednim nawodnieniu, ochronie przed słońcem i zachowaniu zdrowego rozsądku. Woda daje wiele radości, ale wymaga szacunku i ostrożności.
2: Dlaczego kąpiel na dzikich, niestrzeżonych plażach jest tak niebezpieczna nawet dla osób, które potrafią pływać?
3: Niestrzeżone kąpieliska kryją wiele zagrożeń, których często nie widać z brzegu. Mogą tam występować nagłe uskoki dna, wiry, silne prądy wodne, zatopione konary drzew, elementy konstrukcyjne, odpady czy inne niebezpieczne przeszkody. Dodatkowym problemem jest brak ratowników, którzy mogliby szybko zareagować w sytuacji zagrożenia. Nawet bardzo dobry pływak może doznać skurczu mięśni, urazu podczas skoku do wody lub nagłego osłabienia. W takich warunkach każda minuta ma znaczenie. Dlatego zdecydowanie rekomendujemy korzystanie wyłącznie z miejsc wyznaczonych do kąpieli i objętych nadzorem ratowników.
2: Dlaczego

0: i woda to połączenie, którego należy bezwzględnie unikać.
1: O czym muszą pamiętać rodzice i opiekunowie wypoczywający nad wodą, szczególnie z dziećmi?
0: Najważniejsza jest stała i aktywna obserwacja dziecka. Dziecko powinno być cały czas pod opieką osoby dorosłej, która nie jest zajęta telefonem, rozmową czy innymi czynnościami. Warto pamiętać, że do utonięcia dziecka może dojść bardzo szybko i często bez krzyku czy wołania o pomoc. Dla najmłodszych zalecamy korzystanie z kamizelek asekuracyjnych podczas aktywności nad wodą oraz wybieranie miejsc strzeżonych. Przed wyjazdem warto także porozmawiać z dziećmi o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Edukacja i czujność dorosłych to najlepsza ochrona.
1: Jak wezwać pomoc, jeśli widzimy osobę tonącą, aby nie stworzyć śmiertelnego zagrożenia też dla samego siebie?
0: Przede wszystkim należy natychmiast powiadomić służby ratunkowe. Jeśli w pobliżu znajdują się ratownicy wodni, trzeba ich jak najszybciej zaalarmować. Bardzo ważne jest, aby nie wskakiwać do wody bez odpowiedniego przygotowania i umiejętności. Osoba tonąca działa instynktownie i może wciągnąć pod wodę również osobę udzielającą pomocy. Zamiast tego należy podać lub rzucić przedmiot, który pozwoli poszkodowanej osobie utrzymać się na powierzchni wody. Może to być koło ratunkowe, bojka, lina czy gałąź.
1: Czy w strukturach straży istnieją specjalne sekcje ratownictwa wodnego?
0: W Państwowej Straży Pożarnej funkcjonują specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Między innymi grupa taka stacjonuje na bazie jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Tarnowie. Strażacy nurkowie pełniący służbę w takich grupach posiadają specjalistyczne wyszkolenie oraz sprzęt umożliwiający prowadzenie działań na akwenach i pod powierzchnią wody. Są dysponowani m.in. do poszukiwania osób zaginionych i utonięć. W codziennej służbie współpracują również z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, policją oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na obszarach wodnych.
1: I na tym zakończymy. Tak tylko przypomnę, młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Tarnowie, był gościem poranka. Dbajcie o siebie, mierzcie siły na zamiary. A ja oczywiście życzę udanego dnia i do usłyszenia. Cześć!
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ubiegłą sobotę po godzinie 21 dyżurny jasielskiej komendy otrzymał zgłoszenie o pijanym kierowcy Opla, który poruszał się ulicami Jasła. Służby zawiadomił świadek, który jechał za tym pojazdem i widział, jak jego kierowca jedzie całą szerokością jezdni. Kiedy policjanci podjęli interwencję wobec kierowcy Opla, potwierdziło się, że jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wskazało w organizmie mężczyzny blisko 2 promile. Dodatkowo okazało się, że 38-latek nie posiada prawa jazdy. Samochodem oprócz mężczyzny podróżowała także jego żona oraz ich 5-letni syn, a na tylnych siedzeniach w samochodzie znajdował się alkohol. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości kobiety. 32-latka miała w organizmie prawie 1,6 promila alkoholu. Kierowca odpowie teraz przed sądem za prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy oraz będąc w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo rodzice mogą odpowiadać za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Ponadto o całej sytuacji został także poinformowany sąd rodzinny. Zakończono budowę ogrodzenia boiska sportowego w Sitnicy o łącznej długości 220 metrów bieżących. Zakres prac obejmował dostawę materiałów, wykonanie fundamentów, montaż konstrukcji stalowej, montaż siatki ogrodzeniowej oraz montaż dwóch bram systemowych stalowych zgodnie z wymaganiami technicznymi. Ogrodzenie wykonane zostało w systemie słupkowym i wyposażone w małą bramkę oraz bramę zamykaną na klucz. Inwestycja będzie stanowić trwałą, estetyczną i odporną na korozję konstrukcję, spełniającą wymagania bezpieczeństwa użytkowników oraz ochrony terenu boiska. Wartość zadania to 89 tysięcy złotych. Środki na realizację pochodziły w całości z budżetu gminy Biecz. Początek sezonu letniego to czas zwiększonego ryzyka. Służby ratunkowe apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie nad wodą. Rozgrzane słońcem ciało w kontakcie z zimną wodą przeżywa potężny wstrząs. Gwałtowny skurcz naczyń krwionośnych może doprowadzić do hiperwentylacji, skurczu mięśni, a w skrajnych przypadkach nawet do zatrzymania akcji serca. O szczegółach mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Tarnowie. Z danych opublikowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wynika, że główną grupą ofiar są mężczyźni. Najczęstszą przyczyną tragedii pozostaje przecenianie własnych umiejętności pływackich oraz alkohol. Kolejne dni otwarte położnictwa w Tarnowie zaplanowano w sobotę. Organizatorem jest specjalistyczny szpital imienia Edwarda Szczeklika. Przyszli rodzice będą mieli okazję popytać o wszelkie zagadnienia związane z porodem, połogiem, karmieniem. Uczestnicy będą mogli zobaczyć sale porodowe, sale noworodków, poradnię neonatologiczną, izbę przyjęć i szkołę rodzenia. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wcześniej się zapisać. Można to zrobić telefonicznie w godzinach od 9 do 14. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Jaśle.

0: Trendy Start w Trend Radio. Czwartek płynie swoim rytmem, a jak tam płynie ruchy na ulicach miast, regionu, o tym już podpowiada teraz Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Zobaczmy jeszcze raz, co dzieje się na drogach regionu. W Sanoku musimy zwolnić na ulicach Rymanowskiej, Krakowskiej, Dmowskiego, Kościuszki, Jagiellońskiej, Mickiewicza i ulicy Bony. Krośnie noga z gazu na Legionów, Podwalu, Jagiellońskiej, Jaśle ruch wolniejszy na ulicach 17 stycznia, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, 3 maja, Kołłątaja i Piłsudskiego.
1: Śpieszy powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Trendy Radio. Reklama.
1: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 513. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

piłkarscy kibice skupiają się na mundialu, ale też i lokalnie sporo się dzieje. W dniu wczorajszym miały miejsce baraże do trzeciej ligi. Izolator Boguchwała przegrał z Morawią i odpadł z baraży o awans właśnie do wyższej klasy rozgrywkowej. No niestety Izolator nie zagra w finale. Podopieczni Krzysztofa Szponda przegrali na własnym stadionie z Morawią 0-1, a decydująca bramka padła po golu samobójczym w 6. minucie doliczonego czasu gry.

0: startuje razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Informujemy, radzimy i gramy.
1: Mega Trendy Hity. Startuje. Razem z

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wstępne porozumienie między USA i Iranem podpisane. Powtórki referendum nie będzie, zdecydował sąd w Krakowie. I jaguar w bibliotece to nie przenośnia, prawdziwa historia z Kolumbii. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali wstępne porozumienie pokojowe. Donald Trump ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu. Podpisanie dokumentu potwierdził Teheran. Krytykują go zarówno republikanie, jak i demokraci. Co znalazło się w umowie? O tym Tomasz Orchowski.
2: Wstępne porozumienie zawiera zaledwie 14 punktów. Pierwszy to wstrzymanie wszystkich działań wojennych, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. Kolejne punkty regulują takie kwestie jak otwarcie cieśniny Ormus, plan o wartości 300 miliardów dolarów, by odbudować Iran, czy zniesienie wszystkich amerykańskich sankcji na Teheran. Co do broni atomowej, najważniejszego punktu dla Trumpa, Irańczycy zobowiązali się, że nie będą jej mieć, a wzbogacony już uran zostanie rozcieńczony na miejscu, co ma kontrolować ONZ. USA wydały na wojnę ponad 130 miliardów dolarów. Celów nie osiągnęły. Wracamy do stanu sprzed konfliktu. Gorzej, bo umowa, jak zauważa BBC, nie wyklucza wprowadzenia przez Iran opłat za przeprawę cieśniną Ormus w przyszłości.
1: Ostateczne amerykańsko-irańskie porozumienie ma zostać zawarte w ciągu 60 dni. Negocjacje mają ruszyć jutro w Szwajcarii. Krakowski sąd zdecydował, że nie będzie powtórki referendum. Oddalił wniosek o jego unieważnienie, którego domagał się krakowianin i były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Katarzyna Młynarczyk.
3: Sąd przyznał, co prawda, że do naruszeń dochodziło, uznał jednak, że nie ma dowodów na to, by działania prowadzone w internecie przełożyły się na decyzje wyborców, mogąc zmienić wynik referendum, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie do spraw cywilnych, sędzia Zbigniew Zgód.
4: Tego typu postanowienie daje podstawy do tego, żeby ogłaszać przedterminowe wybory. Oczywiście pod warunkiem, że to orzeczenie się uprawomocni. Po stronom służy prawo wniesienia zażalenia.
3: Nie wiadomo jednak, czy do tego dojdzie, mówi Edward Nowak.
5: Uznaję prawo i walczę o praworządność, więc nie podważam wyroku.
3: Wciąż nierozstrzygnięte pozostają jeszcze dwa inne protesty wyborcze.
1: Prawo i Sprawiedliwość domaga się wezwania niemieckiego ambasadora i wyciągnięcia konsekwencji wobec berlińskiej policji. A chodzi o zatrzymanie przez tamtejsze służby Roberta Bąkiewicza i kilku innych osób. Grupa wbrew zakazowi policji chciała umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Podobnej reakcji co PiS domaga się od rządu także prezydent Karol Nawrocki. Liczba ataków na obrońców praw człowieka osiągnęła w ciągu minionego roku rekordowy poziom. Jak wynika z nowego raportu opublikowanego przez ONZ, zginęło lub zaginęło bez wieści 950 osób. To ponad dwukrotnie więcej niż dekadę temu. I jeszcze na koniec o chwilach grozy, które przeżyli pracownicy i studenci Narodowego Uniwersytetu Kolumbii w mieście Leticia. Na uczelni pojawił się jaguar. Na szczęście zwierzę udało się odłowić, a drapieżnik nie wyrządził nikomu krzywdy. Nie wiadomo, co przyciągnęło jaguara, ale pojawił się w okolicy Uniwersyteckiej Biblioteki.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: To już jest moment, aby przekazać kolejne wieści pogodowe. W regionie dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach w ciągu dnia do 24 stopni Celsjusza. Ma pokazać się w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie. Do 25 km na godzinę powieje z północnego zachodu wiatr. Ciśnienie 1018 hektopaskali. No i biometr, który jest obojętny. Dzień zapowiada się w większej części regionu bez opadów.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek, m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870 xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
3: Mamy kłady dla każdego.
2: Zapraszamy.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
2: Reklama.
0: Trendy Start w Trendy Radio.
1: Kolejna godzina programu Trendy Start rozpoczęta. Tym razem po dziewiątej. Dzień dobry dla wszystkich radiosłuchaczy. Dzisiaj też Ewa Bukowiecka zadba o przegląd porannej prasy, więc na progu kolejnej godziny muzyka, a później temat numer jeden. Podkarpackie i Małopolskie Gazety. Bądźcie z nami.

0: Dzień dobry, witam serdecznie w czwartek i jak zwykle po godzinie 9 zapraszam na przegląd prasy lokalnej.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy. Reklama.
1: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
2: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od gazety codziennej Nowiny. Przejście graniczne w Medyce przejdzie dużą modernizację. Prace obejmą przebudowę budynku odpraw autokarów na kierunku wjazdowym do Polski. Wartość robót wynosi blisko 15 milionów złotych, a zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec listopada 2027 roku. Najważniejszym efektem modernizacji będzie zwiększenie przepustowości przejścia granicznego. Po zakończeniu prac możliwa będzie jednoczesna odprawa dwóch autokarów wjeżdżających do Polski, co niemal podwoi liczbę obsługiwanych pojazdów i podróżnych. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wydał wyrok w procesie sześciorga byłych pracowników Banku Spółdzielczego w Grębowie, oskarżonych o przestępstwa finansowe, które doprowadziły finalnie do upadku tej placówki. Trójka oskarżonych z najpoważniejszymi zarzutami dostała kolejno 15, 10 i 8 lat więzienia. W środę w sali kolumnowej imienia Ojców Niepodległości w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala wręczenia odznaczeń państwowych i wyróżnień honorowych. Krzyże zasługi, medale za długoletnią służbę i odznaki honorowe za zasługi dla samorządu terytorialnego odebrało ponad 30 mieszkańców województwa podkarpackiego. Ponad 130 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych wzięło udział w wojewódzkich ćwiczeniach ratowniczych pod kryptonimem Jarosław 2026. Manewry odbyły się na terenie powiatu jarosławskiego i miały sprawdzić gotowość służb do prowadzenia skomplikowanych działań ratowniczych.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Kierowca Audi uciekał ulicami Jasła, a w tym czasie jego pasażer wyrzucał z auta narkotyki. Dodatkowo w trakcie przeszukania mieszkania pasażera przy innym mężczyźnie obecnym podczas tych czynności funkcjonariusze znaleźli marihuanę i amfetaminę. 27-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Odpowiedzialności nie unikną także 35- i 29-latek. Młodszy z nich usłyszał zarzut posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych. Starszy odpowie między innymi za ucieczkę oraz za prowadzenie pojazdu mimo cofniętych uprawnień do kierowania. Mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: Po kilku minutach kierowca wjechał za rośla i zaczął uciekać pieszo. Podczas wysiadania z samochodu uciekinier nie zabezpieczył go przed stoczeniem. Dlatego jeden z policjantów musiał użyć siły mięśni, żeby wyhamować Audi, które uderzyłoby w radiowóz. Kiedy to zrobił, natychmiast pobiegł za kierowcą i po przebiegnięciu kilkuset metrów zatrzymał mężczyznę. W tym czasie drugi z funkcjonariuszy wraz z policjantami z referatu patrolowo-interwencyjnego zatrzymał pasażera, który również próbował uciekać pieszo. Kiedy obaj mężczyźni zostali zatrzymani, okazało się, że kierowca Audi ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Dodatkowo badanie narkotesterem wykazało w organizmie 35-latka obecność amfetaminy i marihuany. Następnie wspólnie z pasażerem funkcjonariusze pojechali w miejsca, gdzie wyrzucał zawiniątka podczas pościgu. Tam ujawnili woreczki z amfetaminą oraz marihuaną.
1: Odpowiedzialności nie unikną także 35- i 29-latek. Młodszy z nich odpowie za posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych. Z kolei starszy odpowie przed sądem za ucieczkę, prowadzenie pojazdu mechanicznego będąc pod wpływem środka odurzającego oraz za prowadzenie pojazdu pomimo cofnięcia uprawnienia do kierowania. Ponadto nie uniknie konsekwencji za szereg popełnionych wykroczeń podczas ucieczki.
3: To dzieje się blisko Ciebie.
1: Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Gmina Dębica oraz obsada Grodu Słowiańskiego Stobierna zapraszają na obchody przesilenia letniego Nocy Kupały, które odbędą się w sobotę o godzinie 17. To wyjątkowe święto ognia, wody, miłości, radości i życia, zakorzenione w dawnych wierzeniach słowiańskich. Wydarzenie rozpocznie się wspólnym pleceniem wianków, które pozwoli uczestnikom lepiej wczuć się w atmosferę święta. Następnie przedstawiony zostanie rys historyczny oraz znaczenie Nocy Kupały, jej tradycji i obrzędów. Kolejnym punktem programu będzie rekonstrukcja ceremonii, podczas której uczestnicy będą mogli aktywnie włączyć się w odtworzenie dawnych słowiańskich zwyczajów. Po części obrzędowej wystąpi folkowy zespół Trupy, a zwieńczeniem wydarzenia będzie słowiańska zabawa taneczna. W Dębicy rozpoczęto kolejną edycję powszechnych dobrowolnych szkoleń obronnych realizowanych w ramach programów gotowości. Inicjatywa ma na celu przygotowanie mieszkańców do właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia. Uczestnicy szkoleń zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Program W Gotowości wspiera budowanie świadomych i odpowiedzialnych społeczności lokalnych, podnosząc poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa i programu dostępne są na stronach instytucji wojskowych. Już jutro w Gorlicach otwarty zostanie basen odkryty. Start o godzinie 12, zamknięcie o godzinie 19. Pierwszego dnia wstęp jest wolny. W pozostałe dni basen czynny będzie od godziny 9 do 19.
4: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
5: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
4: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
5: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.

0: Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Świętuj urodziny Doktor Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Doktor Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.
1: Jesteśmy w połowie czwartkowego przeglądu prasy. Za nami już Gazeta Codzienna Nowiny, a przed nami Gazeta Krakowska.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy. Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
2: Przekartkujemy sobie teraz Gazetę Krakowską. Do dramatycznej sytuacji doszło w środę około godziny 15.30 w jednym ze sklepów w Krakowie. W centrum handlowym w jednym ze sklepów mężczyzna w wieku około 40 lat dokonał samookaleczenia ostrym narzędziem. Na miejsce wezwano natychmiast policję i pogotowie ratunkowe. 40-latek trafił do szpitala. Jak przekazała policja, jego stan jest poważny. Spacery z psem w Tatrach są nielegalne i niebezpieczne. Spotkanie z niedźwiedziem może się skończyć tragicznie. Jest to łamanie zakazu Tatrzańskiego Parku Narodowego i narażanie się na mandat. Jednak co gorsza, to także ryzykowanie własnym życiem i zdrowiem. Spotkanie psa z niedźwiedziem może się zakończyć boleśnie także dla właściciela szczekającego czworonoga. Takie przypadki już były. Tymczasem wielu Zakopiańczyków ignoruje ten zakaz, spacerując z psami po górach. W środę mieszkańców i przechodniów zaniepokoił widok samochodu Straży Pożarnej oraz radiowozu stojących przy jednej z kamienic przy ulicy Łobzowskiej w Krakowie. Służby prowadziły tam nietypową akcję ratowniczą. Potrzebna była pilna pomoc małemu dziecku, które zostało uwięzione między szczebelkami balkonu. Dziecko wsadziło głowę między szczebelki na balkonie i nie mogło jej wyciągnąć. Maluchowi nie byli w stanie pomóc także dorośli domownicy, dlatego wezwano służby. Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zapowiada, że będzie się domagała wyciągnięcia konsekwencji wobec pracowników firmy zatrudnionej do ochrony placówki. Jest to pokłosie incydentu, do którego doszło na terenie szpitalnego oddziału ratunkowego 16 czerwca. Dwaj pracownicy firmy ochroniarskiej zostali wezwani do agresywnego pacjenta, ale podczas interwencji mogło dojść z ich strony do przekroczenia uprawnień.
3: Trendy radio. Przepis na dobry czwartek.

Cały czas program Trendy Start w waszych radioodbiornikach. Jeszcze do godziny 11 raczymy was porannym zestawem hitów na dobry dzień. Dzisiaj już też po godzinie 10 będzie okazja sprawdzić rynek pracy i będzie nasza giełda pracy właśnie przynosić wam wieści, ale wcześniej zmierzymy się też z informacjami, które płyną do nas w ten czwartkowy poranek z kraju i ze świata. Wiadomości o 10:00, już za kilka minut.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zawieszone loty w Moskwie po atakach Ukrainy na rafinerię. Stracił posadę, może też stracić mandat radnego słynny lekarz milioner. Powiemy też o mundialowych emocjach i która drużyna pokazała największy apetyt na mistrzostwo. Paulina Nawrocka, zapraszam. Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone. Ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. W rafinerii w dzielnicy Kapotnia

0: Znowu patrzę sobie na pogodowe mapy Podkarpacia i Małopolski, a na nich synoptycy zaznaczyli nam w większości regionu zachmurzenie umiarkowane. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie do 24 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury spadną do 12 stopni. Jeśli chodzi natomiast o kolejne dni, w piątek temperatury wzrosną do 28 kresek, chociaż nie wykluczono burze z deszczem. Za to sobota w pełnym słońcu i z temperaturami do 30 stopni Celsjusza.
1: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
2: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
1: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
2: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
3: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
4: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
0: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom, tutaj poranek Trendy Start i już zaczynamy sobie ostatnią godzinę właśnie porannej pobudki. Dzisiaj czwartek, więc nie zabraknie informacji w ramach Giełdy Pracy.

0: czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy w polecenom urzędzie pracy w Krośnie dostępne na dzień 12 czerwca 2026 roku. Asystent kas samoobsługowy Krosno, automatyk, automatyczka, służba utrzymania ruchu, jasło, barber Rymanów, drukarz, pomocnik drukarza,

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Trendy, hit dnia do zagrania. Dzisiaj sięgamy sobie też do przeboju, który jest bardzo znany i lubiany. Mówili na nią Słońce, chociaż to nie Robert Rozmus, ale Arek Braxton. I tak właśnie troszeczkę inaczej ten hit zabrzmi. Zresztą, co tu wiele gadać, posłuchajcie. A do porannej kawki takie rytmy z pewnością mile słyszane.
0: To jest Trendy Hit.
2: Trendy Hit.
0: Trendy Hit dnia.

i jutro na Krośnieńskim Rynku odbędą się warsztaty, animacje, pokazy sportowe, koncerty, a także prezentacje ręcznego formowania szkła przygotowane przez Centrum Dziedzictwa Szkła. Natomiast jeśli chodzi o sobotę i niedzielę, no to ten temat pozwolę sobie pozostawić na jutro.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Strażnicy graniczni z przejścia w Korczowej wykryli fałszywe gruzińskie prawo jazdy, którym posłużył się obywatel tego kraju. Mundurowi Straży Granicznej ujawniają tego typu nieprawdziwe dokumenty zarówno podczas kontroli na granicy, jak i działań wewnątrz kraju. Mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Do kolejnego zdarzenia tego typu doszło na przejściu granicznym w Korczowej. Do odprawy na wyjazd z Polski zgłosił się 45-letni obywatel Gruzji. Kierowca osobówki do odprawy przez m.in. prawo jazdy wydane rzekomo w jego ojczyźnie. Funkcjonariusze Straży Granicznej nabrali podejrzeń co do autentyczności dokumentu, a weryfikacja na specjalistycznych urządzeniach do badania dokumentów potwierdziła fałszerstwo. Dokument był m.in. wypełniony niewłaściwą techniką druku. Cudzoziemiec usłyszał zarzut wykorzystania fałszywego dokumentu, do czego się przyznał i dobrowolnie poddał karze grzywny w wysokości 1500 zł. Sprawa zostanie skierowana do sądu. Dalszą podróż mężczyzna kontynuował w fotelu pasażera.
1: Od początku 2026 roku podkarpaccy strażnicy graniczni wykryli podczas kontroli granicznej i działań wewnątrz kraju już ponad 250 fałszywych praw jazdy, wydanych rzekomo przez władze 11 państw.

0: państw, między innymi Polskę, Chorwację i Czechy. Gmina Sanok pozyskała środki finansowe w ramach podkarpackiego programu odnowy wsi na lata 2026-2031 w wysokości 20 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na realizację zadania pod nazwą budowa boiska do koszykówki wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą przy filialnej szkole podstawowej w Tyrawie Solnej. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej i ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej służącej mieszkańcom w każdym wieku. Powstanie boisko do koszykówki 3x3, strefa relaksu, kącik wymiany książek, zostaw weź, elementy edukacji przyrodniczej oraz infrastruktura sprzyjająca integracji społecznej i aktywnemu spędzaniu czasu. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie ponad 77 tysięcy złotych. Program Odnowy Wsi wspiera inicjatywy mieszkańców realizowane w oparciu o lokalne strategie rozwoju służące poprawie jakości życia, estetyki miejscowości oraz zachowaniu lokalnego dziedzictwa. Zakończono budowę ogrodzenia boiska sportowego w Sitnicy o łącznej długości 220 metrów bieżących. Zakres prac obejmował dostawę materiałów, wykonanie fundamentów, montaż konstrukcji stalowej, montaż siatki ogrodzeniowej oraz montaż dwóch bram systemowych stalowych zgodnie z wymaganiami technicznymi. Ogrodzenie wykonane zostało w systemie słupkowym i wyposażone w małą bramkę oraz bramę zamykaną na klucz. Inwestycja będzie stanowić trwałą, estetyczną i odporną na korozję konstrukcję, spełniającą wymagania bezpieczeństwa użytkowników oraz ochrony terenu boiska. Wartość zadania to 89 tysięcy złotych. Środki na realizację pochodziły w całości z budżetu gminy Biecz.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru. Szybkie zakupy na telefon. Dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
5: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
1: Reklama.

To jest Trendy Start w Trend Radio. Program, który właśnie słuchacie jeszcze przez kilka minut do godziny 11, przynosi nam również informacje o tym, iż przewoźnicy autokarowi jadący z Ukrainy do Polski powinni wybierać przejścia w Budomierzu, Krościenku i Korczowej. Otóż w Medyce trwają przygotowania do przebudowy budynku odpraw. Zatem służby wojewody podkarpackiego oraz pogranicznicy i celnicy zachęcają przewoźników wiozących autokarami pasażerów z Ukrainy do Polski, by zrezygnowali z jazdy przez przejście w Medyce.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 12 czerwca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji, miejsce pracy Gorlice. Kierownik robót instalacji sanitarnych, miejsce pracy teren kraju. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne. Nauczyciel pedagog w oddziale przedszkolnym, miejsce pracy Sitnica. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Pagorzyna. Nauczyciel rewitalizacji osób z autyzmem, miejsce pracy Lipinki. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Ropa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, miejsce pracy Gorlice. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Osoba na stanowisku operatora lasera, miejsce pracy Łużna. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pomocnik elektromontera, miejsce pracy Gorlice. Fryzjer, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Mszanka. Osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, miejsce pracy teren województwa małopolskiego. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz metodą MAG, miejsce pracy Ropica Polska. Asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Sprzedawca, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Monter mebli, miejsce pracy Biecz. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Kryk. Osoba na stanowisku płytkarza gazownika, miejsce pracy teren powiatu gorlickiego. Dziękuję bardzo.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy. Reklama.

0: Trend Radio.
1: Już zbliża się koniec programu, a więc jeszcze jeden utwór, który tutaj nam się dzisiaj powinien pojawić, a będzie to Make z utworem Piękne Czasy. No właśnie, jak to było kiedyś? Można wsłuchać się w tekście tej piosenki.

0: Czwartek w regionie przynosi nam zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach dzisiaj pojawi się do 24 stopni Celsjusza, wiatr północno-zachodni w porywach 20 km na godzinę, ciśnienie w okolicach 1019 hektopaskali, termika jest ciepła i sucha, a biometr obojętny. Dzień jutrzejszy natomiast może nam przynieść burzę z deszczem i będzie zdecydowanie cieplej. Weekend też bardzo słoneczny i z temperaturami nawet do 30 stopni Celsjusza. No ale tymczasem czwartek i program Trendy Star. Pora już kończyć. Łukasz Michal, to tyle ode mnie. Kłaniam się i mówię do usłyszenia.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. I gdańska plaża bardziej dostępna dla niepełnosprawnych. Paulina Nawrocka, zapraszam. Mężczyzna podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, poinformował premier Donald Tusk. Zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych USA i ich baz w Europie, który potrwa do 6 miesięcy. NATO musi powrócić do prawdziwego, sztywnego sojuszu wojskowego, mówił w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO szef Pentagonu. Dodał, że coroczne składki członkowskie USA w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę. W ocenie Hegsetha niektóre kraje sojuszu nie wykazały jeszcze wiarygodnej ścieżki wypełnienia swoich zobowiązań ze szczytu w Hadze. Na ubiegłorocznym szczycie państwa członkowskie przyjęły zobowiązanie, zgodnie z którym do 2035 roku roczne wydatki na obronność mają wzrosnąć do poziomu 5% PKB. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Urzędnicy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i BIUBI w umowy o pracę. Pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk zapowiada kontrolę.
3: Przede wszystkim będziemy reagować na skargi, bo to oznacza, że przynajmniej jedna strona stosunku prawnego nie jest zadowolona z umowy i czuje, że cechy tej umowy są takie jak przy umowie o pracę. Inspektor pracy pójdzie na kontrolę i będzie przede wszystkim najpierw negocjował. Będzie rozmawiał z obiema stronami stosunku prawnego. Jeżeli stwierdzi, że są przeważające cechy stosunku pracy, wtedy wystosuje do pracodawcy polecenie przekształcenia tej umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
2: Jeśli pracodawca się nie zgodzi, to sprawa trafi do sądu. W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Specjalistyczne wózki i chodziki plażowe trafiły na wyposażenie kąpielisk morskich w Gdańsku. Sprzęt, który ma poprawić dostępność plaż dla osób z niepełnosprawnościami.

0: pieniędzmi ufundowali przedstawiciele biznesu. Paweł Radzewicz.
1: Takiego wsparcia dla osób, które nie są w stanie samodzielnie korzystać z plaż, jeszcze nie było, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
2: Prezentujemy 15 wózków, zarówno dla osób dorosłych, to te niebieskie, jak i dla dzieci, dla młodszych, te żółte, ale także specjalne chodziki ułatwiające poruszanie się po piasku.
1: W poszukiwaniu sprzętu, który byłby odpowiedni na miękki bałtycki piasek, trzeba było sięgnąć aż do Australii, dodaje szef Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.
3: Jesteśmy pierwsi w Polsce. Myśmy 2 lata testowali różne wózki. Nie jeden zakopaliśmy, ale przy testowaniu tych wózków stwierdziliśmy, że to działa.
1: Jak działa, zainteresowani będą mogli sprawdzić na razie na kąpieliskach w Brzeźnie i na Stogach.
0: Raz śląski wyjątkowy weekend dla miłośników amerykańskiej motoryzacji. Do Katowic na lotnisko Muchowiec zjadą klasyki. To największy festiwal amerykańskich samochodów w Europie. Przyjadą skrzydlate krążowniki i filmowe pojazdy z Batmana, Parku Jurajskiego i Słonecznego Patrolu. Impreza zacznie się jutro i potrwa do niedzieli.
4: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasłów, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się tym wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
4: Reklama.

0: 90.
1: Dla was. Lubisz takie małe kanapeczki?
2: Lubię, bardzo. Takie, z łososiem najbardziej.
1: O, widzisz, no to dzisiaj się
2: z
1: wpisujesz
2: awokado,
1: w dzisiejszy
2: z ryżem,
1: dzień.
2: W sezamie, fiu, fiu, fiu.
1: I w czym jeszcze?
2: No wiesz, najlepiej jak jest to sushi.
1: Tak?
2: No.
1: Ja bym chciał, żeby przynieśli ci kraba i chciałbym, żebyś go rozebrała.
2: Ja już jadłam kraba.
1: No ale jak rozebrałaś?
2: Krewetki.
1: Jak rozebrałaś?
2: Raki.
1: Jak rozebrałaś?
2: Marcin, najpierw niestety właśnie. Jakkolwiek to drastycznie nie zabrzmi, no, zaczyna się od nóżek.
1: Przyszedł pan i ci to zrobił, a ty tylko siedziałaś i patrzyłaś. Tak to wyglądało?
2: Co, Marcin?
1: Nie, sama
2: ale... Powiem ci
1: tak
2: szczerze, że w krabie jest mało mięsa.
1: Mało sam, no ale trzeba to wszystko obierać, nie?
2: No chyba bardzo popularne
1: moi
2: jest
1: drodzy.
2: Sumi. Nie wiem, czy ktoś z was lubi, ale pewnie jeżeli mam tutaj fanów takich owoców może jak krab, to na pewno suri mi przypadnie.
1: A co dzisiaj za dzień jest? To warte podkreślenia.
2: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sushi.
1: No właśnie, dlatego sushi to jest, że tak powiem, których bardzo wielki przysmak. Ja pozdrawiam swoją koleżankę, tak?
2: O. Pozdrawiamy.
1: Milenę, która bardzo, ale to bardzo lubi właśnie wybierać się do takich wyjątkowych restauracji.
2: No to
1: no,
2: pewnie.
1: Takie
2: trzeba sobie życie urozmaicać.
1: Malutkie, okrągłe, potrafi naprawdę wcinać bardzo szybko.
2: Ale wiesz, co są mega pyszne sushi burgery. Nie wiem, czy próbowałeś. W Panko.
1: Próbowałem, okej, w porządku.
2: Jest to nice.
1: Naprawdę nice. Tak więc polecam dzisiaj szczególnie, wybierzcie się, jeśli ktoś nie próbował, to polecam
2: to jest,
1: próbować, a
2: no
1: jeśli
2: właśnie.
1: Spróbował, no to należy podtrzymywać ten wyjątkowy, okolicznościowy dzień, jakim jest Międzynarodowy Dzień,
2: dzień
1: Sushi. Dzień dobry, to 90
2: Hello.
1: Na godzinę. No to co, kanapeczka jaka będzie teraz? Oh, Bad Boys Blue, You Are a Woman.

0: Wracamy do takich klimatów, bardzo słuchajcie, z lat 90. i takie, które no, oczarowały w zasadzie całą naszą tą planetę. I to wszystko z Szwecji się te pojawi. Szwecja to piękny kraj, może nie tak upalny, jakiego oczekuje Ania, no, szczególnie tak, na wakacjach.
1: No, ja chciałabym bardzo.
0: Do Szwecji?
1: Nie, no do Szwecji może nie.
0: Dlaczego do Szwecji nie chcesz? Do Norwegii?
1: Do Norwegii prędzej, ale bardziej zimą.
0: Bardzo zimową.
1: No,
0: bardziej zimą.
1: Bardziej tak.
0: No tak, pozdrawiamy gorąco. Abba pochodzi, słuchajcie, z Szwecji i oni zrobili ten wyjątkowy.
1: Mamma mia.
0: No właśnie.
1: Tak jest. Tak. No tu pitu, Marcin, a tu powiem ci szczerze, no trzeba.
0: Mamma mia. Mamma mia. Gramy Abbę.

0: Reklama.
1: Mechanik Euroserwis w Jaśle powiększa zespół. Jeżeli masz doświadczenie w naprawie maszyn budowlanych, przemysłowych lub hydraulice siłowej, cenisz dobrą atmosferę i stabilne warunki pracy, ta oferta jest dla Ciebie. Oferujemy pełen etat, dobre zarobki, pewne zatrudnienie w firmie z ponad 20-letnim doświadczeniem. Euroserwis Jasło. Dołącz do naszego zespołu. Telefon 535 295 738. Powtarzam, 535 295 738.
2: Świętuj urodziny Matera, śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Delu i Curem. Odwiedź nasze salony i ciebie doskonałym snem każdego dnia. Doktor Materac, Krosno Kletuki 15, Sok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Ryba.
3: Optymalna dawka trendy hitów, trendy radio, 101.9.
4: To Unlimited.
1: What's good for me.
4: Holenderska grupa teraz.
1: Do Holandii, tak jest.
4: A co za sprawą Tomka, którego gorąco i serdecznie pozdrawiam.
1: Tomcio, chłopaki. Dziękujemy bardzo za taki fajny utwór.
4: Ale wiecie, gdzie nas słucha? Słucha nas... O, proszę bardzo, Sri Lanka.
1: O, super. Ale
4: to na wakacje? Wakacje? Chyba to wakacje.
1: Tak, każdy ale moi drodzy,
4: nie napisał, pozdrawiam samą swoją rodzinę.
1: Dostajemy naprawdę wiadomości od was, że na wakacjach też z nami jesteście. Jest no to właśnie. Radio internetowe, także pamiętajcie, że fajnie też wiedzieć, co dzieje się u was.
4: Czy na wakacjach, czy w zimie, zawsze jesteśmy no z wami, a tu się okazuje, że ktoś albo pauza jakaś taka wyjątkowa w tym momencie się nadarzyła, albo po prostu tam mieszka i wraca.
1: No, też
4: nie wiadomo racja. Kiedy. Wracaj szybko i zapraszamy do studia, opowiesz jak tam pięknie
1: no
4: to wszystko wygląda.
1: Spadajcie.
4: Jesteśmy niesamowicie ciekawi.

0: 92FM.
1: Too Shy.
2: You give me all I need. Kolejny hiczory tym razem nadesłany od pani Doroty ze Skołyszyna, także panią Dorotkę pozdrawiamy.
1: Wszystko ci dać. To oddaj, daj. To się
2: Marcin,
1: lepiej poczuła, nie?
2: To pani Dorota coś podesłała,
1: tak,
2: nie ja.
1: Takiego, tylko oddaj, daj.
2: No tak, daj.
1: No, sprzedaj.
2: No.
1: Nie, sprzedaj to nie słyszałem jeszcze.
2: No ja też.
1: Daj, daj, daj. Wszystko, no to od tak najmłodszych lat właśnie tyle wszystko daj, a później rozkapryszone
2: to
1: wszystko.
2: Nemo, poczekaj. Kto to był, Mewa?
1: Tak, rozkapryszone, daj, że po prostu aż
2: daj.
1: Nie można.
2: No, Mewa, nie?
1: No tak, tak. O, zbagatelizowała to wszystko, co mówię.
2: No Marcin, no bo... Pod ciebie,
1: co tu
2: innego
1: określić,
2: robić?
1: Nie? Co to powiedzieć?

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Aleksja, Summer is crazy.
2: Wracamy, słuchajcie, do tego przeboju, bo po prostu nam się podoba, ale mało tego, że nam się podoba, to jeszcze często zamawiacie takie wyjątkowe hity z lat 90. No to ja już pytanie Ani zadawałem może setki, albo nawet tysiące razy. No właśnie, co takiego wyjątkowego na wakacjach przeżyła? No odpowiedzi były przeróżne, bo miała bujne te wakacje w zasadzie od, no w zasadzie 15 lat masz bardzo bujne. Ale teraz pytamy was. Napiszcie do nas wasze takie wyjątkowe, fajne, zwariowane wakacje, które przeżyliście właśnie ostatnim albo całkiem dawno.
1: Czekam na wasze wiadomości.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Zatrzymany 43-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego był poszukiwany listem gończym od 2023 roku. Sąd wydał nakaz jego zatrzymania po tym, jak mężczyzna nie stawił się do odbycia zasądzonej kary 182 dni pozbawienia wolności. Chcąc uniknąć więzienia, 43-latek wyjechał z Polski. Strzyżowscy kryminalni nie odpuścili jednak sprawy i skrupulatnie analizowali każdy trop. Dzięki trafnym ustaleniom policjanci dowiedzieli się, kiedy poszukiwany planuje powrót do kraju. Mężczyzna został zaskoczony i zatrzymany na terenie Rzeszowa. Kompletnie nie spodziewał się funkcjonariuszy ze Strzyżowa. Zgodnie z dyspozycją sądu, zatrzymany został już przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zaległą karę. Działania policjantów z Tarnobrzega doprowadziły do ujawnienia próby oszustwa podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Funkcjonariusze ustalili i przedstawili zarzuty poświadczenia nieprawdy trzem mężczyznom uczestniczącym w tym procederze. Wyjaśnia młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: O sprawie zostali powiadomieni policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Funkcjonariusze niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny. Mundurowi zabezpieczyli i przeanalizowali zapis monitoringu, odtworzyli przebieg zdarzenia oraz ustalili pojazd, którym przyjechał na egzamin. Zebrany materiał dowodowy pozwolił szybko wytypować i zidentyfikować osobę uczestniczącą w procederze. W toku prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że to 25-letni mieszkaniec powiatu opolskiego miał przystąpić do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Jednak tego nie zrobił. Jego 20-letni znajomy, mieszkaniec powiatu sandomierskiego, podczas spotkania towarzyskiego zaproponował mu, że za wynagrodzenie ktoś inny może za niego podjąć się tego zadania.

0: 25-latek przekazał mu swój dowód osobisty, który został wykorzystany przez 22-latka podczas egzaminu.
1: Wszyscy uczestnicy procederu usłyszeli zarzuty poświadczenia nieprawdy, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
1: W weekend 18 i 19 lipca Tarnowska Starówka ponownie stanie się miejscem spotkań miłośników wina, lokalnych smaków i enoturystyki. Przed nami trzecia edycja Tarnowskiego Festiwalu Wina, wydarzenia promującego bogate winiarskie tradycje regionu oraz walory turystyczne Tarnowa. Przez 2 dni ulica Wałowa i zakątek Spycimir Liwity wypełnią się stoiskami wystawców, strefami relaksu oraz propozycjami kulinarnymi. W programie przewidziano prezentację winnic, producentów lokalnych, przedsiębiorców i usługodawców związanych z branżą enoturystyczną i gastronomiczną. Na uczestników czekać będą m.in. wina z Małopolski i innych regionów, regionalne sery, pieczywo oraz różnorodne potrawy. Nie zabraknie także przestrzeni do odpoczynku z leżakami, stolikami i miejscami do degustacji. Festiwal jest okazją do poznania oferty lokalnych winnic, rozmów o enoturystyce oraz od kolorów krajobrazowych Pogórza. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Przed nami dni Jasła. W weekend 20 i 21 czerwca na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się największa plenerowa impreza w Jaśle. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji, m.in. Wesołe Miasteczko, strefa gastronomiczna, jasielska scena młodych oraz występy muzyczne. Najważniejszym punktem będą wieczorne koncerty zaproszonych gwiazd, w tym legendarnego zespołu Dże, mówi burmistrz Jasła Adam Kostrząb.
3: Taki główny programu to oczywiście koncerty. W sobotę co do zasady to będzie dzień muzyczny, na zwieńczenie wieczoru jego gwiazda, zespół Dżem. Tutaj chyba nikomu przedstawiać legendę polskiej sceny bluesowej, rockowej. A dzień później już trochę bardziej młodzieżowo, Alien i Mighty, znany m.in. z programu Must Be The Music. Także serdecznie wszystkich zapraszam do Jasła w przyszły weekend.
1: Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na plakatach.
4: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
5: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
4: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
5: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
6: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno trwa czerwcowa promocja. Wszystko w mistrzowskich cenach. Przygotuj ogród, dom i warsztat na lato. W ofercie m.in. baseny, leżaki, huśtawki ogrodowe, grille, kosiarki, wentylatory, narzędzia, chemia gospodarcza oraz artykuły remontowe. Z aplikacją Moja Mrówka kupujesz jeszcze taniej. Promocja trwa od 10 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Wszystko w mistrzowskich cenach.
4: Reklama.
2: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
7: Flames of Love.
8: I Fancy, tak jest, lata 80.
7: Kiedy twoje płomienie miłości najbardziej były gorące?
8: W 2021.
7: Ale to był propan butan czy butan propan?
8: Propan butan.
7: Tak?
8: No. A twoje?
7: No, trochę takie nie za bardzo.
8: Kiedy Marcin mówię, twoje?
7: Bo, no, moje to w latach 2000+. I to tak. Oczywiście. I to był butan propan.
8: O, słyszycie.

0: Trend Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: To Fabiola, Lift You Up.
2: A, to jest taka w ogóle bardzo słynna, słuchajcie,
1: no
2: jeśli chodzi...
1: No wchodziło w
2: tak, mocniejsze brzmienia. Oni potrafili... Ale wiesz, facet miał organy, nie? I potrafił na nich cuda po prostu robić, nie? Dziewczyna przychodziła do mikrofonu.
1: Myślałam, jakieś organy wewnętrzne i sobie
2: nie,
1: myślę,
2: no jak organki takie po prostu.
1: Dobra,
2: keyboard, no. O, wiesz,
1: dobra,
2: o co chodzi?
1: No wiem.
2: No właśnie, i potrafił na nich naprawdę takie dźwięki tworzyć. Zresztą, co ja mówię, zagrajmy i słyszycie sami.
1: No pewnie, lecimy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miast. W sobotę, 20 czerwca, tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje, Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy. Reklama.
2: ATB,
3: You are not alone. Oglądałaś Supermana?
2: No nie.
3: Właśnie, jak generał Zod pojawił się blisko Ziemi, no to we wszystkich radioodbiornikach i telewizorach właśnie pojawiało się takie zawołanie, taka informacja, no, you are not alone. I wszyscy,
2: słyszycie?
3: O co chodzi, nie? O
2: Marcin.
3: Co chodzi? Myślę, że DJ Sash nie szedł, przepraszam, ATB nie szło tak daleko.
2: No nie, ale wiesz co?
3: Przyziemnie, ale faktycznie, nie?
2: No dla mnie
3: A ty
2: to
3: myślisz, że jesteśmy sami w wszechświecie, czy nie? Jak to myślisz?
2: Coś ty, na pewno nie.
3: Na pewno nie?
2: Mhm.
3: A skąd wiesz?
2: No bo wiem.
3: No przecież sama mi powiedziała, że jesteś tak unikalna, że na pewno drugi taki nie ma ani nikogo takiego podobnego.
2: Nie, no taki jak ja na pewno nie, ale ja wierzę, że tam, wiesz, jest jeszcze inne życie oprócz
3: gwiazdy nie spadłeś.
2: No ja też tak myślę.

0: Przebijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: Modern Talking, Atlantis is calling.
2: W dosłownym znaczeniu, co to znaczy, wiesz?
1: Atlantis dzwoni.
2: Ale co dzwoni?
1: Atlanta.
2: Do kogo?
1: Na pewno nie do ciebie.
2: Na pewno.
1: Już widzę, Atlanta. Jak Thomas Anders
2: ty jesteś
1: wykręca numer do Marcina. Ty słuchaj. Ejku. Dawaj do Atlanty.
2: Może jakiś projekt zrobimy sobie muzyczny, nie wiadomo.
1: Czekam.
2: Oczywiście, że tak. A co ty
1: Marcin
2: myślisz?
1: Marcin, Thomas Anders. No, to byłoby ciekawe.
2: Tak? W duecie? Ja tylko mógłbym robić za tło grające...
1: Podobno grałeś drzewo w podstawówce.
2: Tak, to
1: no to
2: tak.
1: Marcin, to możesz
2: też
1: tu pograć.
2: Ale poczekaj, tu bym musiał tak grać czymś, co by nie grało. Rozumiesz, to by był pełny playback.
1: Marcin, AI na pewno coś wykombinujemy dla ciebie.
2: Klikam i byłoby tak fajnie, sympatycznie.
1: No byłoby. No to masz to jak w banku, jeżeli chodzi o AI, na pewno ci to pomoże.
2: Wiesz, ja bym tu udawał tak naprawdę, ale jak ty udajesz w życiu wszystko, co mówisz, to jest dla mnie po prostu zagadka niesamowita. No. Bo masz bardzo bujną wyobraźnię i potrafisz w odpowiednim momencie to uaktywnić, no i nieźle naściemniać.
1: Tak? Marcin, proszę cię, bądź normalny, chociaż trochę.
2: Dlaczego? Że ściemniasz? To nieprawda?
1: A mów se tak dalej.

0: Bye.
1: Dziękujemy serdecznie. Ma, to tak, heja od razu.
0: No heja, Marcin.
1: Jak to heja, jak heja?
0: Bo idę jeszcze po wodę i zaraz startuję.
1: A no tak, to musisz mieć chwilę czasu, nie? Ja cię zastąpię. Nie, na pewno ci nie zastąpię.
0: A, sushi.
1: Tak, sushi. Wiesz, no, nawet daleko nie mam.
0: No nie masz.
1: Idziemy.
0: No to lecimy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo Sianina. Mamy komentarze. Rząd chce jeszcze w tym roku zacząć budowę stałej bazy dla wojsk USA. Za chwilę też podsumowanie pierwszej kolejki piłkarskich mistrzów świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Informację przekazał premier Donald Tusk. Mężczyzna ma posługiwać się gruzińskim paszportem. Więcej na ten temat reporter Cezary Jaszczyk.
2: Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i polskiej policji. Służby mają teraz pracować nad dokładnym ustaleniem zleceniodawcy. O pierwsze komentarze w sprawie zatrzymania pytałem posłów w Sejmie. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi o sprawnej operacji i jasnym komunikacie w stronę Kremla, bo zamordowany Rosjanin był ostrym krytykiem Władimira Putina.
3: To jest wyrazisty sygnał dla Federacji Rosyjskiej, że tutaj ich specnaz nie będzie się panoszyć.
2: Prawo i Sprawiedliwość zachowuje ostrożny optymizm.
4: No jeśli jest zatrzymany, to dobrze, byleby tylko to nie było takie działanie pod publiczkę i go za chwilę wypuszczą, bo już takie mieliśmy przypadki.
2: Mówił Henryk Kowalczyk z PiSu. Więcej szczegółów dotyczących samej operacji mamy poznać po 13:00. Od szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych.
1: Koszt budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce może wynieść od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Tak szacuje to wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dodał, że rząd chciałby jeszcze w tym roku ruszyć z budową miasteczka dla żołnierzy USA. W ocenie Zalewskiego rządowi zależy na tym, aby szybko w ciągu kilku albo kilkunastu tygodni zakończyć rozmowy na temat tego, jakie oddziały amerykańskie znajdą się w Polsce w oparciu właśnie o tę stałą bazę. Z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział właśnie przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Ma potrwać do 6 miesięcy. Jak mówi Hegseth, niektóre kraje sojuszu obleją ten sprawdzian, a inne zdadzą go celująco. Spalona ciężarówka blokuje drogę ekspresową koło Wrocławia. Chodzi o S5 w stronę Wrocławia od północy. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał. Były imponujące występy faworytów, kilka niespodzianek, parę naprawdę dobrych spotkań i dużo pięknych bramek z dystansu. Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej Mundialu. Kto zaimponował, a kto zawiódł? O tym Michał Waszkiewicz.
5: Niemcy, Francja, Argentyna i Anglia. Te zespoły już w pierwszych meczach pokazały, po co przyleciały na Mundial do USA, Meksyku i Kanady. Wygrali wysoko, pewnie i w ładnym stylu. Słabiutko spisali się Hiszpanie, remisujące z Republiki.

0: Republiką Zielonego Przylądka czy Portugalia, dzieląc się punktami z Demokratyczną Republiką Konga. Wygrać nie udało się także Holandii i Belgii, a także Brazylii, która zgubiła punkty w starciu z Marokiem, mówi obrońca Danilo. To był szok, to naprawdę był szok, ponieważ w zespole były ogromne oczekiwania, że zagramy wielki mecz i zdominujemy rywala. Na plus na pewno występy gospodarzy, zwłaszcza USA i Meksyku. Podobać się mogła Norwegia czy niespodziewanie Australia. Ku radości kibiców błyszczą gwiazdy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Erling Haaland, Kylian Mbappé i Harry Kane po 2.
1: Dzisiaj wieczorem Czechy RPA oraz Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, a w nocy Kanada, Katar i Meksyk, Korea.

0: Hello, hello. Zapraszam na prognozę pogody. 23 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. W tym temacie niewiele zmieni się również w nocy, ale stosunkowo ciepło, bo 14. Jutro ajajaj, powrót upałów. 27 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota nawet 30 stopni i pełne słońce. W nocy również przyjemnie, bo 15.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
9: Granie na żądanie.
10: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Cieplusio, przyjemnie, słonecznie. Czego chcieć więcej? Chyba tylko takiej mega chłodnej lemoniatki, żeby człowiek był jeszcze nad wodą. Także urlopowiczów bardzo gorąco pozdrawiam i mam nadzieję, no właśnie, że wypoczywacie. Dzióbki, a ja zapraszam was na granie na żądanie, bo już teraz startujemy. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania. No, z tego co widzę, to już są mega słoneczne pozdro. Tak, trzymać. Dobra, startujemy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry
1: Proszę
0: czwartek.
1: Proszę o piosenkę Impres. Cudowne oczy. Pozdrawiamy Martynkę od Grześka.
2: Pozdrawiam również bardzo serdecznie i muszę wyznać, że no, jeżeli chcecie komuś zaimponować, to ten na pewno wam w tym... A wiadomo, no, każdy lubi dodawać takie komplementy, jeszcze jak dotyczy tego wyglądu. No tak to jak skonstruowali.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
1: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
0: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza.

0: I doświadczeni instruktorzy?
1: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestrzeni.
2: Reklama.
3: Podziękowania dla prezesa Mateusza za profesjonalną pomoc ATB in the Summer od wdzięcznego Jacka. Tak, moi drodzy, to są dopiero imprezowe i mega letnie brzmienia w końcu od samego ATB, także świetny wybór, a ja pozdrawiam Matiego, Jacka, panowie. No, jak jest obopólna korzyść, to jest na plus. Pozdrawiam raz jeszcze.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Z pozdrowieniami dla Gosi z Dydni. Zagrajcie Baciary Szalejesz. Zagramy, no ba, w końcu zbliża się taki imprezowy czas, a wiadomo, no nikt inny jak Baciary nie rozrusza towarzystwa. No wiadomo, o tej godzinie siedząc w pracy ciężko będzie sobie potuptać, ale w myślach zawsze można. Gosia dla ciebie.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Przesyłam serdeczne życzenia dla moich kochanych rodziców Marii i Jana z okazji rocznicy ślubu. Przeżyłam z tobą tyle lat. Aj, Krysia Giżowska zaraz wleci w głośniki. Pięknie, moi drodzy, ja wam życzę oczywiście jeszcze więcej wspólnych lat razem, więcej, no nie tylko tych pięknych chwil, bo wiadomik, po takim czasie kłótnie też na pewno się zdarzają, ale po burzy zawsze wychodzi słońce i to jest piękne. Gramy!

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Kierowca Audi uciekał ulicami Jasła, a w tym czasie jego pasażer wyrzucał z auta narkotyki. Dodatkowo w trakcie przeszukania mieszkania pasażera przy innym mężczyźnie obecnym podczas tych czynności funkcjonariusze znaleźli marihuanę i amfetaminę. 27-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Odpowiedzialności nie unikną także 35- i 29-latek. Młodszy z nich usłyszał zarzut posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych. Starszy odpowie między innymi za ucieczkę oraz za prowadzenie pojazdu mimo cofniętych uprawnień do kierowania. Mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: Po kilku minutach kierowca wjechał za rośla i zaczął uciekać pieszo. Podczas wysiadania z samochodu uciekinier nie zabezpieczył go przed stoczeniem. Dlatego jeden z policjantów musiał użyć siły mięśni, żeby wyhamować Audi, które uderzyłoby w radiowóz. Kiedy to zrobił, natychmiast pobiegł za kierowcą i po przebiegnięciu kilkuset metrów zatrzymał mężczyznę. W tym czasie drugi z funkcjonariuszy wraz z policjantami z referatu patrolowo-interwencyjnego zatrzymał pasażera, który również próbował uciekać pieszo. Kiedy obaj mężczyźni zostali zatrzymani, okazało się, że kierowca Audi ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Dodatkowo badanie narkotesterem wykazało w organizmie 35-latka obecność amfetaminy i marihuany. Następnie wspólnie z pasażerem funkcjonariusze pojechali w miejsca, gdzie wyrzucał zawiniątka podczas pościgu. Tam ujawnili woreczki z amfetaminą oraz marihuaną.
1: Odpowiedzialności nie unikną także 35- i 29-latek. Młodszy z nich odpowie za posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych. Z kolei starszy odpowie przed sądem za ucieczkę, prowadzenie pojazdu mechanicznego będąc pod wpływem środka odurzającego oraz za prowadzenie pojazdu pomimo cofnięcia uprawnienia do kierowania. Ponadto nie uniknie konsekwencji za szereg popełnionych wykroczeń podczas ucieczki.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: W dniach od 16 do 18 czerwca na terytorium Republiki Mołdawii odbędą się zaawansowane międzynarodowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem EU-MODEX Mołdawia 2026, w których udział weźmie ponad 250 ratowników i ekspertów z całej Europy.

0: Wyspy. Sformowany na Podkarpaciu moduł HCP spełnia wysokie standardy unijnego mechanizmu ochrony ludności. Grupa udająca się do Mołdawii posiada zabezpieczenie logistyczne i samowystarczalność w pierwszej fazie działań na okres minimum 96 godzin, mówi brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
1: Ćwiczenia realizowane w trybie 24 godziny na dobę będą dotyczyły działań ratowniczych i pomocowych po wystąpieniu powodzi. W manewrach wezmą udział również moduły i inne zespoły ratownicze z Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Niemiec oraz tzw. Unijny Zespół Ochrony Ludności wspierany przez ekspertów z Holandii. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności to system międzynarodowej pomocy ratowniczej nadzorowany przez Komisję Europejską, stworzony w celu wspierania państw dotkniętych katastrofami i klęskami żywiołowymi o skali wymagającej wsparcia międzynarodowego. Udział podkarpackich strażaków w tego typu przedsięwzięciu stanowi istotne wyróżnienie oraz potwierdzenie wysokich kwalifikacji naszych ratowników.
0: Powrót polskich strażaków do kraju przewidziany jest na 20 czerwca. Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Brzozowie zakończyło budowę kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją w miejscowości Stara Wieś Mała Strona, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Celem projektu była poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Brzozów poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej. W ramach przedsięwzięcia wybudowano nową sieć wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym przepompownię ścieków oraz urządzeniami towarzyszącymi. Zrealizowana inwestycja stwarza możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej 22 nieruchomości, zwiększając dostępność usług kanalizacyjnych dla mieszkańców oraz przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości życia lokalnej społeczności. Całkowita wartość projektu to ponad 680 tysięcy złotych, natomiast kwota dofinansowania ze środków KPO wyniosła ponad 550 tysięcy.
2: Reklama.

0: obecnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zaprasza Twój salon Omoda JQ w Krośnie. Glob Cars, ulica Podkarpacka 32.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac.

0: Krosnok, Letówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
1: Reklama.
2: Granie na żądanie.
3: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
4: Ulala, piechotą do lata dla naszej letniaczki Iwonki. Iwonka, ja cię rozumiem w 100%, bo ja też już tak się wyletniłam. No chociaż dzisiaj delikatnie przegięłam, bo myślałam, że będzie chłodniej. Wychodzę, a ja tak w kurteczce jeansowej. Spodnie lniane co prawda mam, ale jest mi tak gorąco, no i nie przemyślałam tego. Także dzióbki, jeżeli ktoś z was też ubrał się na cebulkę, to polecam jutro. No trochę to zabrzmi dziwnie. Bardziej się rozebrać, bo będzie mega, mega gorąco. Także krótkie spodenki i sukienki na pewno wlatują. No. Dobra, lecimy. Iwona dla ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Pozdrawiam Ewcie, Karolinkę i Grześka. Pozdrawia Zbyszek. Dedykuję piosenkę Weekend. Oj, coś na pewno wybierzemy. No mam nadzieję, że chodzi o artystę. Chyba, że chodzi o inny hicior. Dobra, coś tu pokminie. No, drogą dedukcji, no było coś takiego w necie, nie wiem, czy pamiętacie. Dochodzę do konkluzji i tam, no właśnie. Dobra, nieważne. Pozdrawiam Krajzolę i już szukam w biblioteczce.

Pozdrawiam księżniczkę, która właśnie myje okna. Uważaj na siebie, bo chcę się z tobą jeszcze zobaczyć. Oj, w takim razie machamy do księżniczki. No mam nadzieję, że twój książę niedługo się zjawi. Zagramy oczywiście Dom nad wodą PZ-a. Hit, który tak naprawdę zdobył serca, poszedł też viralem na TikToku dzięki autorce jednego z TikToków, mianowicie Wani. No to lecimy, ale jeszcze jedno pozdrowienie dla przystojnego przyszłego pana młodego. Widzieliśmy się na tańcach i słyszałam twoje imię, Władziu. Jakbyś był wolny, to wiesz, Amanda, o proszę, Krejzole. No tak to jest na weselach, że ludzie się poznają. No to może coś z tego będzie? Nie wiem, ale trzymam kciuki. Gramy.

0: FM. Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje, Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy. Reklama.
1: Słuchasz Trend Radia.
2: Kolejna dedykacja tym razem od naszych stałych słuchaczy dla Patrycji, od Dawida i Damiana. Halo tu Londyn. Ale pani Patrycja musi się cieszyć z takich codziennych pozdrowień, nie?
3: Pati, no chyba czas na ciebie, musi być rewanżyk. Gramy.

0: Trendy Radio.
1: Niestety, ale program dobiegł końca, że ja uciekam. Słyszymy się już za kilka godzin. Jeżeli ktoś teraz na pozdro nie zdążył, to po 17 będzie na to okazję. Buziole, cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prokuratura zaczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. Służby zatrzymały podejrzanego w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka. Powiemy też o najstarszym znanym zwierzęciu na Ziemi. Ma 194 lata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura rozpoczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. To tam pracował lekarz w trakcie specjalizacji, Dawid Kasprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. I to tam, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura ma sprawdzić, czy faktycznie do tego dochodziło i jak działał SOR w placówce. Śledczy wezmą też pod lupę grafik lekarza. Doktor milioner stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może także stracić mandat radnego. Będą o to apelować jego polityczni oponenci. Chcą, by zrzekł się zasiadania w Radzie Dzielnicy Ursus, bo nadszarpnął wizerunek Rady Dzielnicy, mówi jej wiceprzewodniczący Stanisław Dratkiewicz z PiS-u.
2: Rada zaapeluje do pana radnego Dawida Kasprzyka o złożenie mandatu. Sprawy zaszły już tak daleko, że szkodzą wizerunkowi samorządu. Zgodnie z przepisami prawa jedynym wyjściem jest rezygnacja radnego. Nie znaleźliśmy innych podstaw prawnych, które mogłyby być przesłanką do wygaszenia mandatu radnego.
1: Posiedzenie Rady Dzielnicy odbędzie się o 18. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty o pseudonimie Simon Skrepecki. To satyryk, który otwarcie krytykował Rosję i Władimira Putina. Do Polski przyjechał kilka lat temu. Kogo zatrzymano w tej sprawie i co na ten temat wiemy? O tym z Lublina Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Ta informacja pojawiła się około godziny 10. Godzinę wcześniej rozmawiałam z prokuratorem z Lublina i pytałam, czy przypadkiem nie doszło do zatrzymania. Wtedy usłyszałam tylko, przecież byśmy się pochwalili. A jednak do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że zatrzymany to kierowca. Natomiast nie wiadomo, czy jest to ta sama osoba, która strzelała. Zapewne będą okazania i świadkowie będą musieli się wypowiedzieć. Przypomnę, że do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał 5 strzałów. Rosyjski artysta

0: Nazista, krytyk Władimira Putina, zginął na miejscu. Wcześniej dostawał pogróżki. ABW i policja proponowały mu ochronę, ale nie zdecydował się z nich skorzystać.
1: Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone, a ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. Jedna z dzielnic Moskwy zasnuta jest gęstym dymem, pali się podmiejska rafineria. W atakach dronów na Moskwę rannych miało zostać 16 osób. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr 95 może dziś kosztować maksymalnie 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem i z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. Najstarsze znane zwierzę żyjące na Ziemi ma 194 lata. To żółw olbrzymi imieniem Jonatan, urodzony prawdopodobnie w 1832 roku. Od końca XIX wieku żyje na wyspie Świętej Heleny. Opiekują się nim mieszkańcy i gubernator wyspy. Stracił już wzrok, ale nadal je, wygrzewa się na słońcu i się rozmnaża. Zdaniem gubernatora dla mieszkańców Świętej Heleny wiekowy żółw jest symbolem nieustającej odporności wyspy i jej zaangażowania w ochronę środowiska.

0: Dzisiaj w naszym regionie od 24 stopni w Sanoku i Krośnie, przez 25 w Jaśle i Gorlicach, do 26 w Tarnowie oraz Dębicy. Kolejne dni tego tygodnia będą jeszcze cieplejsze, bo jutro nawet 30 w cieniu. W sobotę pełne słońce i 31, ale podczas zbliżającego się weekendu mogą pojawić się także burze.
1: Reklama.
2: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? To

0: wybranych marek po najlepsze okazje.
1: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trend Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
2: Jesteśmy po 13. To oczywiście druga zmiana w Trend Radio. Nie zatrzymujemy się nawet na sekundę i gramy cały czas. Trendy, brzmienie. Oprócz tego w tej godzinie nie zabraknie informacji z naszego regionu. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć. No i na początek o Wyspie Miłości zaśpiewa nam Madonna.

0: Trend Radio.
1: Zajrzyjmy stację paliw. Wstępne porozumienie pokojowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem zostało podpisane i światowe ceny ropy spadają, to pewnie teraz od razu będziemy tankować taniej. No okazuje się, że właśnie nie. Bo zobaczcie, jak to jest. Jak zawsze, kiedy ceny spadają, to w stacjach słyszymy: nie, no wiecie, to mamy z tych starszych zapasów, wyższej cenie kupione, nie możemy tak też obniżyć. Ale gdy rosną, to na stacjach też rosną w sekundę.

0: Rama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
1: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
0: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczeni instruktorzy?
1: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
2: Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca teren Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuśpa, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, miejską orkiestrę, zespół Chaosfera na finał Altis. Czekają też animacje, strefa gastro i wesołe miasta. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
0: Reklama.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Minister infrastruktury przyznał dla województwa podkarpackiego ponad 166 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W latach 2024 i 2025 dofinansowanie z funduszu dla Podkarpacia wyniosło ponad 480 milionów złotych. Wsparciem objętych zostało 229 zadań, w tym 165 gminnych i 64 powiatowe. Pieniądze pozwoliły na budowę, przebudowę lub remont 324 km dróg, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Podam przykład gminy Dydnia. Gdyby nie te środki, nie udałoby się zrealizować inwestycji polegającej m.in. na przebudowie mostu i mogłoby to doprowadzić do tego, że część miejscowości byłaby od siebie odcięta, więc tego typu środki są naprawdę bardzo pomocne samorządom. Mamy oczywiście, bo tak na liście podstawowej, jeśli chodzi o powiaty, znalazły się powiat kolbuszowski, lubaczowski, niżański, jarosławski, leżański, Sędziszowski, Tarnobrzeski, Mielecki, Bieszczadzki, Sanocki i Strzyżowski, ale mamy też bardzo długą listę projektów rezerwowych.
1: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to państwowy fundusz celowy, który wspiera finansowo samorządy w budowie, przebudowie i remoncie dróg lokalnych oraz infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle ma propozycje dla wszystkich, którzy kompletują urlopowy ekwipunek. Od środy do piątku w przyszłym tygodniu biblioteka sprzedaje książki wycofane z księgozbioru, egzemplarze zdeaktualizowane, zniszczone lub zduplikowane. Cena każdego egzemplarza to symboliczne 2 zł. Na stoiskach pojawią się kolorowe książki dla dzieci.

stalowej, montaż siatki ogrodzeniowej oraz montaż dwóch bram systemowych stalowych zgodnie z wymogami technicznymi. Ogrodzenie wykonane zostało w systemie słupkowym z siatką stalowo-poliową.

0: poliuretanową i wyposażone w małą bramkę oraz bramę zamykaną na klucz. Inwestycja będzie stanowić trwałą, estetyczną i odporną na korozję konstrukcję spełniającą wymagania bezpieczeństwa użytkowników oraz ochrony terenu boiska. Wartość zadania opiewa na 89 tysięcy złotych. Dębicki magistrat pozyskał środki na modernizację domu sportu. Głównym celem realizowanego zadania jest kompleksowa poprawa standardów technicznych oraz bezpieczeństwa pożarowego użytkowników obiektu. Zakres rzeczowy pierwszego etapu prac obejmuje specjalistyczne roboty budowlano-montażowe i instalacyjne, mające na celu dostosowanie budynku do aktualnych, rygorystycznych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Działania te są niezbędne do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i obejmują m.in. modernizację dróg ewakuacyjnych, zabezpieczenie konstrukcji budynku oraz instalację systemów wczesnego ostrzegania i gaszenia pożarów. Wszystkie wprowadzone rozwiązania techniczne są ściśle dostosowane do funkcji sportowej obiektu i realizowane w oparciu o obowiązujące polskie normy. Inwestycja opiewa na ponad 964 tysiące złotych.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

czwartek, moi drodzy, i to ostatni dzień w tym tygodniu bez bardzo wysokich temperatur. W weekend to ma być ponad 30 stopni w cieniu, a o cień ma nie być łatwo. No i można by powiedzieć, że aż za gorąco, ale są tacy, którzy są przeszczęśliwi. Właściciele firm serwisujących klimatyzację.

0: Radio.
1: Trendy Radio.
0: To trendy, hity
1: wszechczasów.
0: Reklama.
2: Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru. Szybkie zakupy na telefon. Dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło. Ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
3: Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, miejską orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
0: Reklama.
4: Trendy Podkarpacie i Małopolska.
5: Check it out.

Czasem mamy wrażenie, że politycy mijają się z prawdą, na przykład przy obietnicach wyborczych, a widzicie, no okazuje się, że nie, że politycy często mówią prawdę właśnie, na przykładzie tego, o czym mówi się w Polsce w ostatnich dniach, no zobaczcie, politycy mówili, zlikwidujemy kolejki do lekarzy, no i zlikwidowali, tylko przy obietnicy zapomnieli wspomnieć, że likwidują tylko dla siebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego, miał też zwrócić pieniądze szpitalowi. Smog wraca do Polski, eksperci alarmują, powietrze coraz gorsze. Odnowiono pomnik Radomskiego Czerwca, za tydzień 50. rocznica robotniczych strajków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu warszawskiego radnego dzielnicy Ursus. Poinformowała o tym wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie. To po tym, jak wybuchła afera wokół zarobków lekarza i jego pracy jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym. Prokuratura bada, czy nie doszło do fałszowania jego grafików i do faworyzowania działaczy Koalicji Obywatelskiej kosztem innych pacjentów. Jeszcze agencyjna informacja z ostatniej chwili z ratusza. Dawid Kacprzyk miał zwrócić szpitalowi znaczną część wypłat mu pieniędzy. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Co więcej, są nowe miejsca, w których notuje się przekroczenia dopuszczalnych norm. Jak alarmuje Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego, trend poprawy jakości powietrza w Polsce się odwrócił. Jest coraz gorzej.
2: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
1: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy, 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go pół roku później na nowych zasadach. Afera korupcyjna w Mińsku Mazowieckim. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób pod zarzutem korupcji w zakładach PESA, produkujących i remontujących pociągi. Zatrzymani to 3 pracownicy spółki i 4 przedsiębiorcy. Według śledczych korupcyjny układ między pracownikami PESY a przedsiębiorcami prowadzącymi naprawy i modernizację taboru istniał od 2019 do 2024 roku. Sprawa może dotyczyć ponad 1000 zamówień publicznych na blisko 29 milionów złotych. Zakończyła się renowacja pomnika Radomskiego Czerwca. Stoi w Radomiu u zbiegu Żeromskiego i 25 czerwca. Upamiętnia wydarzenia z 1976 roku. Renowacja polegała na oczyszczeniu monumentu i uzupełnieniu ubytków. Uporządkowano też okolice i odnowiono zieleńce, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
3: Ten monument od wielu lat przypomina o bohaterstwie, o odwadze radomskich robotników, którzy w czerwcu 1976 roku nie bali się powiedzieć nie władzy komunistycznej. Dziś, w przededniu 50. rocznicy tych wydarzeń, ten monument odzyskał właściwy blask, właściwy wygląd. Jesteśmy gotowi na obchody, jesteśmy gotowi na wielkie wydarzenie patriotyczne, które będzie wspominało tamte wydarzenia.
1: Za tydzień w Radomiu odbędą się oficjalne uroczystości. To będzie 50. rocznica protestu robotników. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie Koszykarzy. W 5. meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą w finałowej serii 3-2, mówi skrzydłowy Legii Karl Ponsar.
4: To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. W czwartej kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo.
1: Następny mecz już jutro w Zielonej Górze.

0: to 24 stopnie pokazują termometry w Sanoku i Krośnie, 25 w Jaśle, 26 w Tarnowie. Jutro będzie to już 30, a w sobotę powyżej 30, ale w najbliższych dniach w naszym regionie mogą pojawić się też burze.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.

0: Moda Jake'ów Krośnie. Glob Cars, ulica Podkarpacka 32.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno trwa czerwcowa promocja. Wszystko w mistrzowskich cenach. Przygotuj ogród, dom i warsztat na lato. W ofercie między innymi baseny, leżaki, huśtawki ogrodowe, grille, kosiarki, wentylatory, narzędzia, chemia gospodarcza oraz artykuły remontowe. Z aplikacją Moja Mrówka kupujesz jeszcze taniej. Promocja trwa od 10 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Wszystko w mistrzowskich cenach.
6: Drobne detale czy ogromne zmiany?

0: recenzji tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj.
2: Reklama.
3: Druga zmiana w Trend Radio. Jesteśmy już po 14:00, no i oczywiście czwartkowe popołudnie w gorącym rytmie Purple Disco Machine, no i muzyczna dopamina. W tej godzinie sprawdzimy też, co dzieje się na drogach naszego regionu.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam trzecie francuskiego producenta, DJ-a. W ogóle Francuzi, jeśli chodzi o taki typ muzyki, są arcymocni, bo jest chociaż David Guetta, jest duet Obach, no i jest właśnie Bob Sinclair. Teraz będą Dźwięki Wolności, Sound of Freedom, 101,9 oraz 95,2.

0: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
1: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
0: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
1: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Ropa, o czym już mówiłem, no na światowych rynkach teraz tanieje, ponieważ podpisano wstępne porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Natomiast Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały, że planują zredukować do zera zależność od eksportu prowadzonego przez cieśninę Ormus. I nawet jak cieśnina będzie już w 100% otwarta, to Zjednoczone Emiraty Arabskie będą pracować nad po prostu inną drogą. To ja mam tylko takie jedno pytanie, no nie dało rady zrobić tego wcześniej, jak tankowałem po 8,50?

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Zobaczmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Zamknięcie obwodnicy z powodu prac drogowych. Zatory robią się na ulicach Rymanowskiej, Krakowskiej, ulicy Dmowskiego, wolniej troszkę na ulicy Kościuszki, Jagiellońskiej, Mic-

0: proszę Państwa, ulica Krakowska, ulica Tysiąclecia do ulicy Podkarpackiej, korkuje się ulica Legionów, ulica Niepodległości, Korczyńska, Bursaki. Wjeżdżamy, jedziemy w stronę Sanoka przez Bohaterów, Westerplatte, tutaj na światełkach troszeczkę nas przystawia, Lwowska do światełek nas przystawia i wyjeżdżamy w stronę Miejsca Piastowego. Dzisiaj w miarę na bieżąco, na obecną chwilę. Na pozostałych odcinkach zbyt krzych utrudnień nie odnotowaliśmy. Dziękuję, do widzenia.
1: Dziękujemy. W Jaśle musimy zwolnić na ulicy Piłsudskiego, szczególnie przy skrzyżowaniu z ulicą Kasprowicza. Robią się zatory na dojazdach do Ronda Solidarności, szczególnie na ulicy Lwowskiej od osiedla na Kotlinę, właśnie w stronę Ronda. Zatłoczone jest również centrum, ulica Mickiewicza, Szajnochy także, ruch wolniejszy na ulicy Metzgera i 3 Maja. W Gorlicach szczególnie uważajmy na ulicach Bieckiej, Parkowej, Legionów, Stawiska, Mickiewicza i Kościuszki.
2: Z nami bezpiecznie do celu.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ubiegłą sobotę po godzinie 21 dyżurny Jasielskiej Komendy otrzymał zgłoszenie o pijanym kierowcy Opla, który poruszał się ulicami Jasła. Służby zawiadomił świadek, który jechał za tym pojazdem i widział, jak jego kierowca jedzie całą szerokością jezdni, tak zwanym slalomem. Jak się później okazało, mężczyzna przewoził w samochodzie swojego syna oraz żonę, która także była pijana, wyjaśnia podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: Kiedy policjanci podjęli interwencję wobec kierowcy Opla, potwierdziło się, że jest on nietrzeźwy. Badanie alkomatem wskazało w organizmie mężczyzny blisko 2 promile. Dodatkowo okazało się, że 38-latek nie posiada prawa jazdy. Samochodem oprócz mężczyzny podróżowała także jego żona oraz ich 5-letni syn, a na tylnych siedzeniach w samochodzie znajdował się alkohol. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości kobiety. 32-latka miała w organizmie prawie 1,6 promila alkoholu. Policjanci wykonali oględziny pojazdu oraz poinformowali nieodpowiedzialną parę o możliwych konsekwencjach. Kierowca odpowie teraz przed sądem za prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy oraz będąc w stanie trzeźwości. Dodatkowo rodzice mogą odpowiadać za przestępstwo z artykułu 160 kodeksu karnego, czyli za narażenie człowieka na niebezpieczeństwo. Ponadto o całej sytuacji zostanie poinformowany teraz sąd rodzinny.
1: Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu i

0: jest skrajnie nieodpowiedzialne i surowo karane. 13 firm zgłosiło się do przetargu na rozbiórkę budynku nieczynnego dworca kolejowego przy ulicy Metzgera w Jaśle. Ponad połowa złożonych ofert opiewa na kwotę niższą od kwoty, jaką miasto zamierzało przeznaczyć na ten cel. Obecnie trwa procedura przetargowa, w ramach której magistrat wyłoni wykonawcę robót rozbiórkowych. Miasto Jasło planuje wyburzenie budynków przy ulicy Metzgera, w których mieszczą się lokale handlowo-usługowe. W tym miejscu powstanie m.in. zajezdnia dla autobusów. 6 zadaszonych stanowisk od strony zachodniej powstanie również około 30 miejsc parkingowych oraz skwer z miejscem ekspozycji zabytkowej lokomotywy. Tarnowski magistrat podpisał umowę na gruntowną przebudowę Placu Drzewnego. W ramach inwestycji usuniętych zostanie 5 drzew, jednak w ich miejsce posadzonych będzie 19 nowych. Pojawi się także 1500 krzewów oraz ponad 1000 bylin. Renowację przejdzie również 7-metrowy pomnik Wincentego Witosa wraz z granitowym cokołem. Zmiany obejmą także otoczenie placu. Wyremontowane zostaną odcinki ulic przylegających do Placu Drzewnego: Lwowskiej, Kołątaja, Drzewnej i Dąbrowskiego. W związku z pracami mogą wystąpić utrudnienia, jednak, jak zapewnia wykonawca, będą one ograniczone do minimum. Ruch w tym rejonie nie zostanie wyłączony. Remont placu wraz z przyległymi ulicami będzie kosztował 5 350 000 zł. Ponad 4 miliony, czyli 80% wartości inwestycji, pochodzi z dofinansowania z budżetu państwa.
1: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 160

0: Prime Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Zaglądamy na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, kochani, Neymar. Piłkarz, który załapał się na te mistrzostwa, mimo że w ostatnich latach w zasadzie to cały czas jest kontuzjowany. No i pojechał trochę tak za zasługi. W każdym razie, Neymar właśnie pochwalił się, że po raz piąty zostanie ojcem. Czyli widzicie, no niby forma nie ta, niby cały czas kontuzje. W całym piłkarskim świecie były dyskusje, czy on powinien jechać na ten mundial, czy nie, a tu proszę bardzo, impreza dopiero się zaczyna, a Neymar już z golem.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Reklama.
2: Mechanik poszukiwany.
3: Euroserwis w Jaśle powiększa zespół.
4: Jeżeli masz doświadczenie w naprawie maszyn budowlanych, przemysłowych lub hydraulice siłowej, cenisz dobrą atmosferę i stabilne warunki pracy, ta oferta jest dla Ciebie. Oferujemy pełen etat, dobre zarobki oraz pewne zatrudnienie w firmie z ponad 20-letnim doświadczeniem.
2: Euroserwis Jasło. Dołącz do naszego zespołu. Telefon
4: 535 295 738. Powtarzam. 535 295 738.
1: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
5: Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
1: Reklama.

Wyjedźmy na drogi, ale nie nasze polskie drogi, tylko do sąsiadów. Jeżeli wybieracie się w najbliższym albo w ogóle w dalszym czasie za naszą zachodnią granicę do Niemiec, to uważajcie na autobusy komunikacji miejskiej. Znaczy się, normalnie trzeba uważać, wpuszczać je z przystanku i tak dalej, ale w Niemczech teraz trzeba uważać bardziej, ponieważ testowany jest system polegający na tym, że autobusy nagrywają to, co się dzieje wokół nich. Jeżeli system wyłapie wykroczenie drogowe popełniane przez jakiegoś kierowcę, to nagranie wideo trafia do policji, a kończy się wszystko mandatem. Taki jeżdżący fotoradar na różne wykroczenia. Akurat nie związane z prędkością, ale chociażby jazdą buspasem, blokowaniem ruchu, jazdą na czerwonym świetle i tak dalej. Jestem ciekaw, kiedy taki system pojawi się w Polsce. Na razie system testowany jest za naszą zachodnią granicą. Wracamy do grania.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Domniemany zabójca rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej zatrzymany. Co trzecia apteka zgłosiła się do programu dzielenia recept. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą w Lidze Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-letni mężczyzna posługujący się paszportem gruzińskim. Do zatrzymania doszło w hotelu w Piastowie pod Warszawą. Trwa śledztwo w tej sprawie, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
1: Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Napastnik zastrzelił 44-letniego obywatela Rosji, znanego jako Simon Skrepecki, który publicznie krytykował reżim Putina. Około 30% aptek zgłosiło się do programu dzielenia recept. To ułatwienie dla pacjentów. Nie będą musieli realizować całej recepty w jednej aptece. Będzie można rozpocząć zakupy w jednej, a resztę leków wykupić w innej. Program wejdzie w życie 1 lipca. Wtedy zostanie też opublikowana mapa aptek stosujących dzielenie recept. Pół roku ma potrwać przegląd obecności amerykańskich sił zbrojnych i baz USA w Europie. Zapowiedział to właśnie szef Pentagonu Pete Hegseth. Okazją do tego było spotkanie ministrów obrony NATO w Brukseli. Więcej szczegółów Tomasz Orchowski.
3: Amerykanie chcą, by Europa sama zapewniła sobie bezpieczeństwo. W czasie zeszłorocznego szczytu w Hadze państwa sojuszu zobowiązały się, że będą przeznaczać na obronność co najmniej 3,5% swojego PKB. Many countries following through. Wiele krajów wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Niektóre wciąż muszą zrobić więcej i będziemy mówić o tym szczerze, prywatnie i publicznie. Przyjaciele powinni być ze sobą szczerzy. Mówił Pete Hegseth. Akurat Polska jest wzorowym sojusznikiem. Procentowo na obronność wydaje więcej niż USA. W zeszłym roku było to 4,5%. Polskie władze rozmawiają z Waszyngtonem o stałej amerykańskiej bazie. Wiceszef MON-u Paweł Zalewski przekazał, że taka baza może kosztować kilkanaście miliardów złotych.
1: Prezydent Iranu nazwał porozumienie z USA historycznym dokumentem. Pokój zostanie osiągnięty w cieniu wzajemnego szacunku, stwierdził Pezeszkian na portalu X. Tak zwane wstępne 14-punktowe porozumienie zakłada przerwanie działań zbrojnych, odblokowanie ruchu przez cieśninę Ormus i rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji mających rozwiązać pozostałe kwestie, w tym losy polityki nuklearnej Teheranu. Warszawa szykuje się do jednego z największych w Europie turniejów amb futbolu. Kadra mężczyzn zagra w weekend ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą, mówi selekcjoner Mariusz Miecznikowski.
4: USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy troszkę lepiej ten zespół. Teoretycznie mocniejszy będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że pokażemy na ten moment, na jakim jesteśmy poziomie. Te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku, i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
1: A reprezentacja Polski kobiet zagra w sobotę i niedzielę z Kolumbią. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1. Kolejny mecz Ligi Narodów. Turniej odbywa się w Bangkoku. To piąte zwycięstwo biało-czerwonych w sobotę mecz z Holandią.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dziś wieczorem może przelotnie popadać. W nocy z czwartku na piątek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą 16 stopni. Natomiast jutro w trakcie dnia 28 w Sanoku i Krośnie, 29 w Jaśle, nawet 30 w Tarnowie i Dębicy.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Zaprasza Plikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Plikomarsze Dębica w Galerii Raj.
10: Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru, szybkie zakupy na telefon, dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło. Ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Druga zmiana w Trendy Radio. Już teraz czerwone gitary, kwiaty we włosach potargał wiatr. No klasyczek, klasyczek, który ma już pół wieku. Co dzieje się w te popołudniowe godziny szczytu na drogach Podkarpacia i Małopolski? O tym też będziemy mówić. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Typowy urząd pracy w Sanoku. Oferty pracy. Barman, Sanok. Elektryk, Sanok. Informatyk, Sanok. Informatyk, Żerawa Wołowska. Kierowca, Sanok. Kucharz, Sanok. Malarz budowlany, Sanok. Monter instalacji grzewczej, Sanok. Murarz, Sanok. Nauczyciel, Sanok. Operator maszyn budowlanych, Sanok. Operator produkcji, ZAMP. Pracownik sprzątający, Sanok. Psychoterapeutka, nauczycielka, Sanok. Robotnik budowlany, pielnia. Robotnik budowlany, komańcza. Robotnik budowlany, Sanok. Sprzedawca, Pesco. Brojarz, Sanok. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

0: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 513. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
1: Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, miejską orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
0: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Zanim wyjedziemy na drogi naszych miast, sprawdźmy raport policyjny.
3: Tuż po godzinie 14 na ulicy Bartosza Głowackiego w Łańcucie doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Z kolei w Strzyżowie kierujący samochodem zderzył się z kierującym skuterem. W tym zdarzeniu ucierpiała jedna osoba. Policjanci wyjaśniają okoliczności obu zdarzeń. Kwadrans po godzinie 14 na ulicy Pruchnickiej w Jarosławiu zderzyły się Nissan i Hyundai. Z kolei kilka minut po godzinie 12 w Białym Borze w powiecie mieleckim kierujący motorowerem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy Mitsubishi. Doszło do zderzenia. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
2: Dziękujemy, mówił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Przejdziemy się teraz po ulicach Krosna. Musimy zwalniać na ulicy Korczyńskiej Niepodległości. Łącznie się robi na ulicy Bursaki, Legionów oraz Bieszczadzkiej. Zwiększmy ostrożność na Podwalu, Tkackiej, Czajkowskiego oraz ulicy Krakowskiej. Spowolnienia także napotkamy na ulicy Rzeszowskiej. W Sanoku nadal trwa zamknięcie obwodnicy. Jeżeli chodzi o drogi w mieście, zatłoczona jest ulica Rymanowska, Krakowska, Dmowskiego, Bony oraz Lipińskiego. Mniejsze spowolnienia na ulicach Staszica, Mickiewicza, Kościuszki i ulicy Jagiellońskiej. W Jaśle ściągamy gaz na Lwowskiej, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki i Piłsudskiego. Wolnie też na ulicach 3 Maja Metzgera i Mickiewicza. W Gorlicach spory zator na ulicy Parkowej w stronę skrzyżowania. Z drugiej strony też zwalniamy na ulicy Kościuszki. Magaz gazu także na Stawiska, Legionów, Mickiewicza i Sienkiewicza. Uzbrójmy się w cierpliwość na wyjeździe w stronę Kręczan.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed próbami oszustwa za pomocą fałszywych wiadomości SMS. Takie wiadomości mają na celu wyłudzenie pieniędzy lub danych do logowania lub danych osobowych. Najczęściej oszuści wysyłają wiadomości o rzekomych niedopłatach, propozycji inwestycji lub programów emerytalnych, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych poprzez telefon. Elektroniczny kontakt z ZUS-em odbywa się z osobami, które mają aktywne konto na portalu e-ZUS, dawne PUE-ZUS i same świadomie wybrały taką formę korespondencji w ustawieniach konta. Ewentualnie powiadomienia ZUS dotyczą spraw, które są obsługiwane wyłącznie elektronicznie, na przykład świadczenia dla rodzin.
1: Jeżeli mamy wątpliwości co do autentyczności otrzymanej wiadomości, możemy zgłosić się do ZUS lub na policję. 25 czerwca o godzinie 16 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na spotkanie Klubu Czytających Rodzin. Podczas spotkania uczestnicy wybiorą się w literacką podróż do wakacyjnych krain. Jak podkreślają organizatorzy, wspólnie przeczytamy zabawne opowiadania, rozwiążemy letnie zagadki, stworzymy wakacyjne lampiony i porozmawiamy o książkach, które warto zabrać na urlop. Będzie radośnie, twórczo i wakacyjnie, bo lato najlepiej rozpocząć z uśmiechem i dobrą książką. Zapisy obowiązują do 24 czerwca.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa dotycząca przebudowy budynku odpraw autokarów na drogowym przejściu granicznym w Medyce. Ze względu na rozpoczęcie przebudowy podróżujący z Ukrainy do Polski autokarami muszą się liczyć z utrudnieniami. Ruch autokarowy będzie odbywał się na pasach służących do odpraw samochodów osobowych. Może to powodować wydłużenie czasu kontroli, dlatego przejścia graniczne w Korczowej i Malchowicach zostały przygotowane na przyjęcie autokarów z Medyki, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
4: Zwiększymy możliwość odpraw autokarów. Będziemy mogli odprawiać właściwie podwójnie, czyli dwa autokary wjeżdżające do Polski jednocześnie. Podróżni będą oczekiwali w dobrych warunkach w poczekalni na odprawę. Do tej inwestycji przygotowywaliśmy się przez kilka lat, bo najpierw dokumentacja projektowa, pozwolenia na budowę i w tym roku już samo wykonawstwo.
1: Istotnym elementem przedsięwzięcia jest też zapewnienie podróżnym nieporównanie bardziej komfortowych warunków odprawy, mówi generał Tomasz Zybiński, komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
5: Wypracowana nowa technologia.

0: technologia, która już w zasadzie zaczyna funkcjonować. Technologia alternatywna do odprawy ruchu osób podróżujących właśnie autokarami. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że w samej medyce ilość odprawianych autokarów na kierunku wjazdowym, jak i wyjazdowym, to jest średnio około 100 autokarów i ponad 3100 osób przekraczających granicę państwową. Z czego się bierze rozbudowa? Rozbudowa się bierze z naszych analiz, z ilości osób odprawianych i z tendencji, którą widzimy, czyli tendencji wzrastającej w zakresie ilości osób przekraczających granicę państwową. My wnioskujemy, wspólnie analizujemy i proponujemy rozwiązania, które później są wdrażane w życie.
1: Wartość inwestycji to blisko 15 milionów złotych.
2: Reklama. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Jake'u w Krośnie, Glob Cars, ulica Podkarpacka 32.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
6: Mamy quady dla każdego.
5: Zapraszamy.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
8: Reklama.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Zajrzyjmy na piłkarskie mistrzostwa świata. Wiadomo, bez polskiej reprezentacji to nie jest to samo. Ale mistrzostwa odbywają się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W tym ostatnim symbolem mundialu stał się, uwaga, kaczor. Ubrany jest w koszulkę reprezentacji Meksyku oraz specjalne buciki, żeby chodząc po ciepłym asfalcie po prostu się nie poparzył. No i mówi się o tym, że tego kaczora to mogą nawet zaprosić na finał Mistrzostw Świata. Wyobrażacie sobie to? Prezydent Stanów Zjednoczonych, a obok niego kaczor.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Ofertę pracy stan na dzień 12 czerwca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Kierownik robót instalacji sanitarnych. Miejsce pracy teren kraju. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Wapienne. Nauczyciel pedagog w oddziale przedszkolnym, miejsce pracy Sitnica. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Pagorzyna. Nauczyciel rewitalizacji osób z autyzmem, miejsce pracy Lipinki. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Ropa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, miejsce pracy Gorlice. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Osoba na stanowisku operatora lasera, miejsce pracy Łużna. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pomocnik elektromontera, miejsce pracy Gorlice. Fryzjer, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Mszanka. Osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, miejsce pracy tereny województwa małopolskiego. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz metodą MAG, miejsce pracy Ropica Polska. Asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Sprzedawca, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Monter mebli, miejsce pracy Biecz. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Kryk. Osoba na stanowisku płytkarza gazownika, miejsce pracy teren powiatu gorlickiego. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
4: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
3: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
4: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
5: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno trwa czerwcowa promocja. Wszystko w mistrzowskich cenach. Przygotuj ogród, dom i warsztat na lato. W ofercie między innymi baseny, leżaki, huśtawki ogrodowe, grille, kosiarki, wentylatory, narzędzia, chemia gospodarcza oraz artykuły remontowe. Z aplikacją Moja Mrówka kupujesz jeszcze taniej. Promocja trwa od 10 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Wszystko w mistrzowskich cenach.
0: Reklama.

UK Charts w Trendy Radio przenosimy się do 18 czerwca 2002 roku. Wtedy na szczycie Will Young i jego Light My Fire. Klasyk, klasyk. No to przenieśmy się te 24 lata wstecz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Amerykanie zainteresowani stałymi bazami w Polsce, zapewnia wicepremier. Polskie pociągi za krótkie dla tylu chętnych, brakuje wagonów. Niekontrolowany wystrzał z pistoletu przy wydawaniu policjantce broni, na szczęście w podłogę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał dziś o tym w Brukseli z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Jak przekazał wicepremier, amerykański Departament Wojny będzie traktować priorytetowo zaangażowanie we współpracę z sojusznikami takimi jak Polska. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to wiadomo już, że zabraknie biletów. Brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
2: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
1: PKP Intercity nie planuje podnosić cen biletów, zapewnia wicepremier. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z funkcji warszawskiego radnego. Oddał też szpitalowi część pieniędzy. Złożył także wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Według doniesień medialnych 28-letni Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się z jego wystąpieniami w telewizji i w Senacie, a politycy Koalicji Obywatelskiej mieli mieć na jego oddziale specjalne względy kosztem innych pacjentów. Z informacji ratusza wynika, że po wybuchu afery lekarz skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił 500 000 złotych. Nikt nie odniósł obrażeń, ale było niebezpiecznie. W komendzie policyjnej w Działdowie na Mazurach doszło dziś do niekontrolowanego wystrzału z pistoletu. Stało się to podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę. Pocisk trafił w podłogę. Sprawa raczej nie rozejdzie się po kościach, badają Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej. Kolejne zwycięstwo będzie oznaczać automatyczny awans do fazy pucharowej, ale dla niektórych zespołów to już mogą być mecze o wszystko. Rusza druga kolejka piłkarskich mistrzostw świata. Dziś między innymi mecze gospodarzy Meksyku i Kanady. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
3: Dwa zwycięstwa są gwarancją awansu z grupy, choć już nawet 4 punkty dadzą przepustkę do fazy pucharowej, bo pamiętajmy, aż 8 zespołów z trzecich miejsc też wywalczy awans. Dlatego w najbardziej komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Oni na inaugurację wygrali. W nocy zmierzą się ze sobą i zwycięzca już będzie mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. Koreańczycy liczą na to, że gospodarzy też uda im się pokonać, mówi pomocnik Hwang In-beom. Przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. W odwrotnej sytuacji są Czechy i RPA. Przegrany z tego meczu będzie już jedną nogą poza turniejem.
1: W grupie B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem. Tu wszystko jest możliwe, bo w pierwszej kolejce były same remisy.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: W nocy z czwartku na piątek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 16 stopni. Jutro w trakcie dnia będzie już gorąco, od 28 w Sanoku i Krośnie, przez 29 w Jaśle, do 30 w Tarnowie i Dębicy. W sobotę 31 w Cieniu, ale pojawią się też burze.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
7: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
6: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczeni instruktorzy?
7: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
8: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
9: Drobne detale.

0: McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj.
2: Reklama.
3: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
4: To już po 16:00, druga zmiana czwartkowa, druga zmiana w trendy radio. W tej godzinie oczywiście giełda pracy na 101.9 oraz 95.2 FM. Zajrzymy też do naszej płyty tygodnia, natomiast teraz Powerplay i umówieni na dziewiątą.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy, polecam urzędzie pracy w Krośnie, dostępne na dzień 12 czerwca 2026 roku. Asystent kas samoobsługowy Krosno, automatyk, automatyczka, służba utrzymania ruchu, jasło, barber Rymanów, drukarz, pomocnik drukarza Krosno, brygadista hali maszyn Sulistrowa, dekorator, dekoratorka Krosno, menadżer Sulistrowa.

Praw Umów Budowlanych, Krosno.

stoisko, mięso, wędliny, Krosno, szwak, szwaczka, jasło, ślusar, mechanik, Krosno, technolog, technolożka do spraw komponentów z drewna.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Boys.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. No i przyznam wam szczerze, jeden z moich ulubionych utworów w całej historii, a to wszystko za sprawą teledysku, który w pewnej telewizji muzycznej oglądałem będąc dzieckiem. W tym teledysku no dzieciak po prostu wyjeżdża swoim rowerem przejechać się po podwórku, po okolicy, ale jedzie przez Afrykę, Antarktydę, przez Europę, Azję i wraca do domu jeszcze przed obiadem. Love Generation, bardzo pozytywny numer. Bob Sinclair w płycie tygodnia Trendy Radia.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jedlicze podpisała umowę na realizację trzeciego etapu budowy remizy OSP w Potoku. Realizacja trzeciego etapu obejmuje szereg prac niezbędnych do zakończenia budowy obiektu. W ramach tego etapu wykonane zostaną przede wszystkim prace wykończeniowe wewnątrz budynku, niezbędne przyłącza infrastrukturalne, prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół remizy. Budynek remizy zyska pełną funkcjonalność oraz zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt, mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
2: Ta jednostka już od tego roku będzie w pełni przystosowana do działań ratowniczo-gaśniczych. Tak też było do tej pory, ale zważywszy na fakt, że no nie było tej remizy, było to bardzo utrudnione. Dodatkowo jeszcze dostaną, może nie nowy, ale już takiej nowej generacji samochód marki Volvo, który przesuwamy z jednostki OSP do Bieszczynia, więc no to będzie nowy czas dla tej jednostki.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Podpisano umowę na termomodernizację budynku remizy i domu ludowego w Siedliskach Bogusz. Inwestycja ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, ograniczenie zużycia energii oraz poprawę jakości powietrza na terenie gminy. Wartość zadania to ponad 700 tysięcy złotych. Termin zakończenia robót to 31 sierpnia bieżącego roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy komfortu użytkowników budynku oraz zwiększenia ich efektywności energetycznej, wspierając jednocześnie działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju gminy. W Krośnie powstanie pierwszy na Podkarpaciu schron dla dzieł sztuki. Obiekt powstanie m.in. na wypadek działań wojennych lub klęsk żywiołowych. Część podziemia będzie do głębokości około 5 metrów, mówi Marta Rymar, dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
4: Jak rozpoczęły się działania zbrojne w Ukrainie, dostaliśmy mnóstwo telefonów od zaprzyjaźnionych instytucji kultury, muzeów właśnie z tamtego terenu z zapytaniem, czy jesteśmy w stanie przechować ich zbiory, czy jesteśmy w stanie chociaż jedną najcenniejszą rzecz zabrać do nas i zapewnić jej warunki ochronne. No niestety takiej możliwości nie mieliśmy, ponieważ my jako muzeum sami nie dysponujemy profesjonalnym magazynem. I wtedy przyszła do głowy mi taka myśl, że i nie tylko w kontekście problemów, które występują w Ukrainie, ale też w kontekście naszego kraju. Ale nawet to nie chodzi już o działania zbrojne. Czy jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie warunki najcenniejszym obiektom z regionu, nawet na wypadek powodzi, na wypadek, nie wiem, pożaru?
1: Schron dla dzieł sztuki powstanie w ramach projektu Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie.
0: Reklama.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC

0: Omoda Jake'ów Krośnie. Glob Cars, ulica Podkarpacka 32.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
5: Reklama.

Zajrzyjmy sobie jeszcze do kalendarza, do kalendarium w zasadzie. Telefon komórkowy, rzecz, którą mamy przy sobie w zasadzie zawsze, nie? No to słuchajcie, 18 czerwca 92 roku, 34 lata temu, wystartowała pierwsza w Polsce sieć telefonii komórkowej. No i wtedy telefon, wiadomo, był tylko dla najbogatszych i był delikatnie mówiąc duży. Pierwsze modele to w zasadzie takie walizki, które można było nosić ze sobą. Później telefony komórkowe stawały się coraz mniejsze, a teraz znowu się stają coraz większe. Jak trend się utrzyma, to za kilka lat znowu będziemy chodzić z walizką.

0: Trendy z tobą.
1: Trendy informator.
2: Przed nami największa plenerowa jasielska impreza 20 i 21 czerwca na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się Dni Jasła. W programie koncerty zespołów Syndrom, Wojtuś Pan, Yellow Horse i Fabryka, występy solistów JBK, występ Miejskiej Orkiestry Dętej, pojawi się też jasielska scena młodych, a jako gwiazdy wieczoru zagrają Alien i Mighties, charyzmatyczni reprezentanci młodego pokolenia, pojawi się też legendarny zespół Jam. Wójt gminy Żyraków oraz Centrum Kultury i Promocji zapraszają 20 czerwca na festyn promocyjny gminy Żyraków. Odbędą się zawody sportowe, wrak race, jedziemy dla Tymka oraz występy muzyczne. Jako gwiazda wieczoru wystąpi Zenek Martyniuk. Festyn odbędzie się na stadionie sportowym.

Kilka chwil do 17. Nie zatrzymujemy się nawet na sekundę. Punktualnie o 17 wiadomości z kraju i ze świata. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Natomiast po 17 granie na żądanie. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Filmiki z kamer samochodowych pomogły złapać zabójcę z Białej Podlaskiej. Na szczycie G7 nie było ani słowa o zmianach klimatu, by nie drażnić Trumpa. Idą upały, otwierają się miejskie pływalnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja jest pewna, że zatrzymała zabójcę rosyjskiego artysty Simona Skrepeckiego. Mężczyzna jeszcze nie usłyszał zarzutów. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą. Posługiwał się gruzińskim paszportem. Więcej Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fijołek nie pozostawia złudzeń.
3: Jest zatrzymana jedna osoba. Osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
2: Do zatrzymania mężczyzny przyczyniły się ustalenia operacyjne policjantów, ale też filmiki dostarczone przez kierowców z samochodowych kamer. Plus oczywiście zeznania świadków i zabezpieczony miejski monitoring. Sprawcę zatrzymali kontrterroryści.
3: Mężczyzna został zatrzymany w pokoju podczas takiego dynamicznego wejścia. Oczywiście kontrterrorystów policyjnych mogą sobie Państwo wyobrazić z różnych też filmików, jak takie wejścia wyglądają. Myślę, że nie miał szans żadnych na ucieczkę.
2: Dziś lub jutro mężczyzna będzie przewieziony do Lublina na przesłuchanie w lubelskim Wydziale Prokuratury Krajowej. To ona teraz przejęła to śledztwo.
1: Podczas szczytu G7 we Wien temat zmian klimatu po raz pierwszy od dziesięcioleci nie odegrał żadnej roli. Spotkanie miało przede wszystkim utrzymać prezydenta USA Donalda Trumpa w dobrym nastroju, ocenili szwajcarscy i niemieccy komentatorzy. Pora deszczowa już za nami, teraz nadchodzą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Na razie alerty przed upałem dotyczą 6 województw zachodniej Polski. Według prognoz jutro termometry pokażą tu 30 stopni, a w sobotę 35. W taką pogodę tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
4: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
1: Tłumów w ten weekend spodziewają się też pływalnie w Warszawie. Baseny Moczydło oraz Inflancka są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.
5: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu, są tabliczki, co można, czego nie można.
1: W Krakowie za to duży problem. Największe kąpielisko na Zakrzówku od 2 tygodni jest zamknięte. Służby wykryły tam podejrzaną substancję. Nie wiadomo, kiedy Zakrzówek zostanie otwarty. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
6: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
1: Kolejny mecz polskich siatkarek w sobotę. Rywalem Holandia.
7: Hello, zapraszamy na prognozę pogody.
8: No zobacz, deszcze może pojawić
7: ale
8: się tutaj
7: nocy. Ale to dobrze, Marcin, bo przed tymi upałami to nawet
8: ale
7: na
8: ale zobacz, 9 stopni, 10 stopni, 8 stopni, a tutaj 14 w nocy,
7: to
8: także
7: bardzo,
8: ciepło.
7: Bardzo ciepło, tak.
8: Bardzo dobrze, bo z kolegą jadę dzisiaj na
7: słyszałam
8: góry, więc będę mógł
7: panowie, dacie radę, trzymam odgrzać kciuki za was.
8: No. Dokładnie, jutro 27?
7: 7,
8: 27.
7: Tak. W Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach.
8: W Nowym Targu 25 i również w Ustrzykach 25, a w sobotę tak, 29-30.
7: Pełne słońce, moi drodzy. Natomiast niedzielę, również mega, mega gorąco, bo 31, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu,
8: tak,
7: również burze.
8: Ale nadciągają też, wichury i burze, ale to dopiero w przyszłym tygodniu.
7: Może być niebezpiecznie, śledźcie alerty.
0: Reklama.
9: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na ciebie. Do zobaczenia.
10: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
16: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
17: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru, szybkie zakupy na telefon, dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło. Ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
0: Reklama.
21: Granie na żądanie.
22: Wyślij SMS pod numer 7148.
21: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
22: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
21: Po 17. Po 17.
0: Słuchasz Trend Radio.
8: Tak, tak, tak. Dzień dobry, witajcie.
7: Hej.
8: Czwartek mamy w kalendarzu. Słuchajcie, 18. No i oczywiście pozdrawiamy wszystkich, którzy będą wysyłać SMS-y, pozdrawiać bliskich, znajomych. Aniu, pozdrowisz kogoś, korzystając z otwartego mikrofonu?
7: Pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco wszystkich naszych słuchaczy. No i też moją mamę pozdrawiam, bo może gdzieś teraz słucha.
8: A ma teraz imieniny albo urodziny, albo
7: nie,
8: coś takiego?
7: Nie, właśnie, w lipcu dopiero.
8: Co ty opowiadasz?
7: No w lipcu.
8: Czyli niedługo.
7: Niedługo,
8: z jakiego,
7: w sumie tak.
8: Spod jakiego znaku jest mamusia?
7: Lwa.
8: A.
7: No tak, a. Tak.
8: To wszystko dokładnie. Jasne.
7: Ty coś o tym wiesz, Marcinie?
8: No oczywiście, czyli rządzi w domu.
7: Rządzi.
8: No. No i bardzo dobrze.
7: No, dlatego nie ma kota.
8: 9 minut po godzinie 17 na antenie Trendy Radia. Pozdrowienia i dedykacje. Wakacyjnie czy zagramy? No jasne, że zagramy wakacyjnie.
7: No pewnie,
8: wakacyjnie,
7: moi drodzy,
8: oczywiście.
7: Nawet musimy przy takich temperaturach.
8: No to co by tu zagrać, moja droga? Jak myślisz?
7: Wiesz. O, to jest to. To jest to. Jak ty ładnie śpiewasz.

Tak, moi drodzy, Bartków gorąco i serdecznie pozdrawiamy, którzy no właśnie pewnie się w ogóle nie, że tak powiem, gniewają na ten numer, prawda? Bo to jest wyjątkowy przebój, który od dłuższego czasu pojawia się na naszej antenie. Bartek, gorące i serdeczne pozdrowienia dla ciebie od Małgorzaty. Podobno trochę jesteś cięty, ale to tylko tak przelotnie, mam nadzieję. Two Times, specjalnie dla was. 16 minut po godzinie 17, to Grani na żądanie. Wyjątkowo gramy tylko dla was.

0: Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy. Reklama.
1: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

Alan Walker na antenie Trendy Radia i Barcelona. Serdeczna i ciepła dedykacja dla, no właśnie, Tomasza z okolicy Gorlic. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Monika prosto z Pilzna. Gorące i serdeczne pozdrowienia. Szalejesz, dziewczyno, teraz baciary. A więc, moi drodzy, tak zamawiacie, tak gramy.

0: granie na żądanie. Od poniedziałku do piątku po 17 granie na żądanie. Zamów swój ulubiony kawałek, a my zagramy go w ciągu godziny. Wyślij SMS pod numer 7148 o treści trendy. Treść pozdrowień i tytuł nagrania.
1: Koszt SMS-a złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Tak, moi drodzy, gramy na 101.995 i 2 FM. Gorące i serdeczne pozdrowienia i dedykacje się pojawiają. I teraz Halo to Londyn. Specjalnie dla Sabiny. Pozdrowienia serdeczne i ciepłe od Władka. Napisał tego SMS-a z Jasła. Pozdrawia bardzo gorąco koleżankę, która mieszka w Nowym Żmigrodzie. Pozdrawiamy serdecznie. Mamy też właśnie gorąca i serdeczna dedykacja dla Wiolki od Bernie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 37-letni kierowca, który wsiadł za kierownicę mając ponad 2 promile alkoholu. Dodatkowo mężczyzna przewoził 2-letnie dziecko. Dzięki interwencji policjantów nie doszło do tragedii. Tak było wczoraj około godziny 20:20 w Haczowie, wyjaśnia starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Policjanci ruchu drogowego zauważyli pojazd marki Kia, którego sposób jazdy wskazywał, że kierujący pojazdem może być pod działaniem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej osobową Kię. Za kierownicą siedział 37-latek, a wraz z nim na tylnej kanapie w foteliku podróżował jego 2-letni syn. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Okazało się, że mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Na szczęście dzięki czujności policjantów nie doszło do tragedii. 2-letni chłopiec trafił pod opiekę matki, a mężczyzna nie uniknie konsekwencji za swoje nieodpowiedzialne zachowanie.
1: Nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, dla nas i naszych bliskich.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Minister infrastruktury przyznał dla województwa podkarpackiego ponad 166 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W latach 2024 i 2025 dofinansowanie z funduszu dla Podkarpacia wyniosło ponad 480 milionów złotych. Wsparciem objętych zostało 229 zadań, w tym 165 gminnych i 64 powiatowe. Pieniądze pozwoliły na budowę, przebudowę lub remont 324 km dróg, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
4: Podam przykład gminy Dydnia. Gdyby nie te środki, nie udałoby się zrealizować inwestycji polegającej między innymi na przebudowie mostu i mogłoby to doprowadzić do tego, że część miejscowości byłaby od siebie odcięta, więc tego typu środki są naprawdę bardzo pomocne samorządom. Mamy oczywiście, bo tak na liście podstawowej, jeśli chodzi o powiaty, znalazły się powiat kolbuszowski, lubaczowski, niżański, jarosławski, leżański, robczycki, Sędziszowski, Tarnobrzeski, Mielecki, Bieszczadzki, Sanocki i Strzyżowski, ale mamy też bardzo długą listę projektów rezerwowych.
1: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to państwowy fundusz celowy, który wspiera finansowo samorządy w budowie, przebudowie i remoncie dróg lokalnych oraz infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle ma propozycje dla wszystkich, którzy kompletują urlopowy ekwipunek. Od środy do piątku w przyszłym tygodniu biblioteka sprzedaje książki wycofane z księgozbioru, egzemplarze zdeaktualizowane, zniszczone lub zduplikowane. Cena każdego egzemplarza to symboliczne 2 zł. Na stoiskach pojawią się kolorowe książki dla dzieci i młodzieży, beletrystyka dla dorosłych oraz literatura popularno-naukowa dla tych, którzy nawet w wakacje lubią odkrywać sekrety świata. Kiermasz odbędzie się w dniach od 24 do 26 czerwca, w środę i w czwartek w godzinach od 10 do 18, natomiast w piątek w godzinach od 9 do 16. Dębicki magistrat pozyskał środki na modernizację domu sportu. Głównym celem realizowanego zadania jest kompleksowa poprawa standardów technicznych oraz bezpieczeństwa pożarowego użytkowników obiektu. Zakres rzeczowy pierwszego etapu prac obejmuje specjalistyczne roboty budowlano-montażowe i instalacyjne, mające na celu dostosowanie budynku do aktualnych, rygorystycznych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Działania te są niezbędne do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i obejmują m.in. modernizację dróg ewakuacyjnych, zabezpieczenie konstrukcji budynku oraz instalację systemów wczesnego ostrzegania i gaszenia pożarów. Wszystkie wprowadzone rozwiązania techniczne są ściśle dostosowane do funkcji sportowej obiektu i realizowane w oparciu o obowiązujące polskie normy. Inwestycja opiewa na ponad 964 tysiące złotych.
5: Reklama. Znacie moje sklepy? Groszek ABC.

0: i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
1: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama. Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101,9, 95,95,2.

0: Radio.
1: Tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radia, jak zwykle, no właśnie, w tym okresie czasowym, 17.40, pojawia się podsumowanie wczorajszej listy, naszej trend listy, czyli wewnętrznej listy Trend Radia.
2: Tak,
1: no i oczywiście tej czynności dokonuje prowadząca tego, ten program, Ania Minasian. Proszę bardzo, otwieram mikrofon dla ciebie.
2: O, dziękuję, jaki milusi, moi drodzy, wylot modelki Lubię Cię jak lato, no niestety po raz ostatni, ale możecie być pewni, że ten hit na pewno będzie gościł na naszej antenie, szczególnie w programie, no bo tak właściwie rozpoczynamy latko, nie? Także takie utwory wakacyjne...
1: Coraz ich więcej pewnie będzie, coraz to więcej!
2: I już to widać, nawet po propozycjach powraca Kungs, Boys Noise i Getaway. No, Marcin, same dźwięki wprawiają mnie w taki stan, że chciałoby się rzeczywiście już wsiąść do samolotu i polecieć na wakacje.
1: Tak? Gdzie byś chciała polecieć?
2: Najbardziej?
1: No.
2: Chyba
1: tak,
2: na...
1: Tak, gdzie?
2: Wyspy Zielonego Przylądka.
1: Dlaczego tam?
2: Bardzo pięknie tam jest.
1: Bardzo lubiłaś, no tak jak ostatnio mówiłaś, Szwecję, Norwegię,
2: no tak,
1: Finlandię.
2: Podobno mają bardzo dobre pieczywo.
1: No właśnie.
2: To
1: no
2: jest
1: co,
2: tak by the way, bardzo popularny kierunek podróży.
1: Czym kierujesz się, że zmieniłaś jednak zdanie?
2: No bo ja tak codziennie zmieniam.
1: No tak mi się też wydaje.
2: Ale to przez ciebie, bo ty tak masz.
1: Tak?
2: No tak, Marcin.
1: Ania ogólnie nie lubi słońca, dlatego ucieka do krajów,
2: tak,
1: które...
2: Tak, Marcin, nikt ci w to nie uwierzy. No nie ma opcji. D.O.D., Hailey May i Closure jako propozycja druga, tu już delikatnie zwolnimy tempo. No, mimo że utwór dalej będzie zachowany w takim gatunku stricte dance'owym. Jeżeli chodzi o pierwszą piątkę...
1: Pierwsza piątka to jest wyjątkowa, bo pierwsza.
2: No jest, tak.
1: Wiesz o tym, nie?
2: Ale to samo, Marcin, jest pierwsza dziesiątka, pierwsza dwudziestka, piętnastka.
1: Tak.
2: No można by się było zagubić. Fire i Aleksandra Stan. Dzisiaj, no, niestety w formie dwulokatowego spadku na czwartym Norma Jean Martin Enqua. W tym hicie słyszymy zdecydowanie inspirację Nelly Furtado. Na trzecim Armin van Buuren Like a Child. Na miejscu drugim męskie granie orkiestra nareszcie. I waszym top of the top została Bryska.
1: Tak, Bryska, Gęsty Dym.
2: I Gęsty Dym.
1: No właśnie, często mówimy Siwy Dym.
2: O, Siwy Dym.
1: Jak na przykład ty przychodzisz na imprezę, to Siwy Dym.
2: No jest, Siwy Dym.
1: Na początku zaczyna się całkiem spokojnie, w porządku, a później się wszystko zmienia.
2: Dlatego zawsze, nie chodzę na imprezę.
1: No tak, bo zawsze masz jakiś problem.
2: No tak, Marcin, no masz rację, zawsze jest problem.
1: No to teraz nie ma problemu, zagramy coś wyjątkowego. Proszę, przeczytaj tego SMS-a.
2: Oj, bardzo. Gorące, serdeczne pozdrowienia dla Tomka, przewoźnika z Lublina, od Łukasza z Lublina i hit dla niego. No pięknie zagramy. Świetnie.
1: No właśnie, Pulse Driver.
2: Ale Marcin,
1: Mr. Jane, It's a Fine Day.
2: No teraz jest to.
1: Co jest?
2: No Miss Jane.
1: No Miss Jane.
2: To
1: no
2: co
1: tak.
2: Ty mi tu mówisz?

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

Ręka do góry, komu się ten kawałek teraz tak skojarzył z wakacjami 99-2000. Uwaga, kto taki? No właśnie, Patrycja kojarzy i nie tylko kojarzy. Wtedy to przeżyła swoją pierwszą miłość i do dzisiaj jest ta miłość bardzo owocna, bo są już w związku małżeńskim. O, 26 lat. Pozdrawiamy i gratulujemy wszystkiego najlepszego. No i oczywiście ten numer był zamówiony przez nią. Z okazji imieni dużo szczęścia, zdrowia, wszystkiego najlepszego, spełnienia najskrytszych marzeń dla koleżanki Eli. Życzy B.H. Proszę o piosenkę Elżbieto, dziś dla ciebie ten śpiew. No właśnie, czy my znajdziemy to nagranie? Bardzo się postaramy. Marcin Siegieńczuk, Martini z lodem. Pozdrawiam ekipę Trendy Radia. Dziękujemy serdecznie. Gorąca dedykacja dla Rafała i gorące i serdeczne pozdrowienia dla Basi z Brzostku. Pozdrowienia przesyła Maciej. Dedykacja dla Wiolki N z okolic Brzeska. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Angelika. Bardzo proszę o zagranie fajnego przeboju. Coś na pewno wybierzemy. Ciepła dedykacja. Pozdrawiam całą okolicę, a przede wszystkim Martę N. Z okolicy Baligrodu pozdrowienia przesyła Daria. Jeszcze dla Wiolki z Sanoka serdeczna i gorąca pozdrowieniowa dawka dla Martyny, a pozdrowienia przesyła Łukasz. Co tutaj mamy zagrać? Słyszycie już. To Paquito. Bardzo imprezowa piosenka o Living on Video.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upalny weekend, jutro wysokie temperatury na zachodzie. USA za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojskowej, a w Poznaniu nawoływanie do referendum.
2: Obiecywał nam inne miasto.
1: Mówią ci, którzy chcą odwołania prezydenta miasta. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. No i są ostrzeżenia głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów w zachodniej części kraju, a konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław po Rybnik. Zaczną obowiązywać jutro, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być w sobotę nawet do 35 stopni. Spodziewajcie się też tropikalnych nocy. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy porównując do dziś. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. No o 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał dziś Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej rozmawiał dziś w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
3: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz bierze udział dziś w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Po Krakowie Poznań kolejnym dużym miastem z referendum. Do odwołania Jacka Jaśkowiaka i miejskich radnych nawołują anarchiści, którzy są odpowiedzialni za atak tortem na prezydenta miasta. Wspólnie z innymi stowarzyszeniami rozpoczynamy pracę nad inicjatywą. Wołali dziś pod Urzędem Miasta.
2: Udało się to w Krakowie i jesteśmy przekonani, że uda się to w Poznaniu. Jacek Jaśkowiak obiecywał nam inne miasto. Miasto, które będzie obywatelskie, które będzie zielone, a mamy miasto drogie, zabetonowane, z którego ludzie się wyprowadzają.
1: Mówiła Magda Malinowska ze Stowarzyszenia Socjalny Kongres Kobiet. Aby referendum się odbyło, organizatorzy muszą zebrać podpisy od 10% mieszkańców miasta. Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
4: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom.
1: Mówi rzecznik Stołecznego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo.
0: Sportowe w Trendy Radio.
5: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Rusza właśnie druga kolejka fazy grupowej piłkarskiego mundialu. Na początek mecz Czechy RPA. Przegrany z tego spotkania będzie już jedną nogą poza turniejem, bo oba zespoły odniosły porażki w pierwszych meczach. Dziś w nocy za to mecze gospodarzy Meksyku oraz Kanady. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Dwa zwycięstwa są gwarancją awansu z grupy, choć już nawet 4 punkty dadzą przepustkę do fazy pucharowej, bo pamiętajmy, aż 8 zespołów z trzecich miejsc też wywalczy awans. Dlatego w najbardziej komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Oni na inaugurację wygrali. W nocy zmierzą się ze sobą i zwycięzca już będzie mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. Koreańczycy liczą na to, że gospodarzy też uda im się pokonać, mówi pomocnik Hwang In-beom. Przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. W grupie B po dwóch remisach 1-1 na otwarcie otwarcie, wszystko jest możliwe. Dziś Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem.
5: To była relacja Michała Waszkiewicza, za to nasze piłkarki wiedzą już, co muszą zrobić, aby zagrać w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Brazylii. W pierwszej rundzie baraży podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. W przypadku zwycięstwa w dwumeczu Polki w decydującej fazie trafią na lepsze z pary Irlandia-Kazachstan. Reprezentacja polskich siatkarek wygrała z Ukrainą 3-1 w meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Biało-czerwone mają tyle samo punktów, co czwarte Włoszki. Jutro dla nich dzień przerwy. W sobotę Polki zagrają z Holenderkami. Krzysztof Lijewski oficjalnie został trenerem piłkarzy ręcznych Mistrzów Polski Industrii Kielce. W klubie spędzi co najmniej dwa najbliższe sezony. 43-letni były reprezentant Polski przejął tymczasowo zespół w końcówce sezonu po odejściu Tałanta Dujszebajewa i w walce o złoto ekstraklasy pokonał faworyzowaną Wisłę Płock.
7: W regionie mogą pojawić się przelotne, ale tylko przelotne opady deszczu, zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce. 14 kresek zobaczymy na termometrach, więc zdecydowanie cieplej i to no właśnie będzie skutkowało tym, że jutro w ciągu dnia nawet do 28 stopni Celsjusza. Jutro zachmurzenie umiarkowane, wiatr północno-zachodni, 14 w porywach do 25, a ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei jutro będzie niekorzystna. W sobotę natomiast 29 kresek i pełne piękne słońce, natomiast w niedzielę 31, ale mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. A jutro zachmurzenie umiarkowane i też bardzo przyzwoita temperatura. Wspomnę jeszcze raz, już od jutra powyżej 25, bo nawet 20, no w zasadzie w Tarnowie 28.
8: Reklama.

0: Twój salon Omoda Jayku w Krośnie. Globe Cars, ulica Podkarpacka 32.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 160.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno trwa czerwcowa promocja. Wszystko w mistrzowskich cenach. Przygotuj ogród, dom i warsztat na lato. W ofercie między innymi baseny, leżaki, huśtawki ogrodowe, grille, kosiarki, wentylatory, narzędzia, chemia gospodarcza oraz artykuły remontowe. Z aplikacją Moja Mrówka kupujesz jeszcze taniej. Promocja trwa od 10 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Wszystko w mistrzowskich cenach.
2: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
2: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
3: 795 216 523.
2: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
4: Reklama.
5: Granie na żądanie.
6: Wyślij SMS pod numer 7148.
5: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
6: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
5: po 17.

0: C-Block na antenie Trend Radia, moi drodzy, i oczywiście słynne nagranie So Strong Out. Tak gramy oczywiście na antenie Trend Radia, wasze gorące i serdeczne. A teraz dedykacja kolejna. Pozdrawiam serdecznie Dorotę z okolicy Brzyścia. Gorące i miłe słowa przekazuje Andrzej, napisał tego SMS-a prosto z rafinerii Jasło. I oczywiście pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie. Ciepła dedykacja dla Marty, Justyny oraz Wioli z okolicy Jaszczkwi. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Tomka z Potoka. No i oczywiście prośba o zagranie jakiegoś fajnego przeboju. Coś mamy wybrać i pewnie wybierzemy. Kochany mężu Marcinku, bardzo cię kocham i czekam twoja żona Małgosia. Proszę o piosenkę Jonasza, przytulić na odległość. Proszę o opuszczenie około 18. Tak będzie mój mąż słuchał. Jest w trasie. Pozdrawiamy nasze trendy. My również was mocno ściskamy i pozdrawiamy. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Izy z okolicy Brzeska. Gorące i miłe słowa prosto z Tarnowa od Andrzeja. I jeszcze dla Ewy z Żabna. Gorąca dedykacja. Marcin z Woli Rzędzińskiej przekazuje gorące i serdeczne i ciepłe pozdrowienia. Dla Natalki z Łużnej też miłe słowa. Serdeczne i ciepłe pozdrowienia od Mirka z Moszczenicy. I bardzo prosi o zagranie kawałka Roni Ferrari MIG każdego dnia. Tak mamy zagrać i pewnie tak zagramy. Jeszcze dla Elenki, słuchajcie, z Kołaczyc, gorąca i serdeczna dedykacja od Mariana. Tak przesyła te miłe słowa prosto z Gogołowa. I tutaj prośba o zagranie Darii Negry. I jest dobrze. Dobrze, niech tak będzie. Gramy największe hity tylko dla was na 101.995 i 2 FM.
1: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ubiegłą sobotę po godzinie 21 dyżurny Jasielskiej Komendy otrzymał zgłoszenie o pijanym kierowcy Opla, który poruszał się ulicami Jasła. Służby zawiadomił świadek, który jechał za tym pojazdem i widział, jak jego kierowca jedzie całą szerokością jezdni, tak zwanym slalomem. Jak się później okazało, mężczyzna przewoził w samochodzie swojego syna oraz żonę, która także była pijana, wyjaśnia podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: Kiedy policjanci podjęli interwencję wobec kierowcy Opla,

0: 13 firm zgłosiło się do przetargu na rozbiórkę budynku nieczynnego dworca kolejowego przy ulicy Metzgera w Jaśle. Ponad połowa złożonych ofert opiewa na kwotę niższą od kwoty, jaką miasto zamierzało przeznaczyć na ten cel. Obecnie trwa procedura przetargowa, w ramach której magistrat wyłoni wykonawcę robót rozbiórkowych. Miasto Jasło planuje wyburzenie budynków przy ulicy Metzgera, w których mieszczą się lokale handlowo-usługowe. W tym miejscu powstanie m.in. zajezdnia dla autobusów. 6 zadaszonych stanowisk. Od strony zachodniej powstanie również około 30 miejsc parkingowych oraz skwer z miejscem ekspozycji zabytkowej lokomotywy. Tarnowski magistrat podpisał umowę na gruntowną przebudowę Placu Drzewnego. W ramach inwestycji usuniętych zostanie 5 drzew, jednak w ich miejsce posadzonych będzie 19 nowych. Pojawi się także 1500 krzewów oraz ponad 1000 bylin. Renowację przejdzie również 7-metrowy pomnik Wincentego Witosa wraz z granitowym cokołem. Zmiany obejmą także otoczenie placu. Wyremontowane zostaną odcinki ulic przylegających do Placu Drzewnego: Lwowskiej, Kołątaja, Drzewnej i Dąbrowskiego. W związku z pracami mogą wystąpić utrudnienia, jednak, jak zapewnia wykonawca, będą one ograniczone do minimum. Ruch w tym rejonie nie zostanie wyłączony. Remont placu wraz z przyległymi ulicami będzie kosztował 5 milionów 350 tysięcy złotych. Ponad 4 miliony, czyli 80% wartości inwestycji, pochodzi z dofinansowania z budżetu państwa.
1: Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje, Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
2: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.

Martin X-Class, oczywiście Somebody to Love. Gorąca i ciepła dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną żonę, tak, żoneczkę, przepraszam, Sabinkę. Gorące i serdeczne pozdrowienia.

się dedykacja oczywiście musiała pojawić się na naszej antenie. To ten przebój, który gramy właśnie teraz. Kolejna dedykacja. Pozdrawiam Ewę z Gorlic. Miłe słowa przekazuje Janusz Jafer, że lubi ją. Bardzo proszę o zagranie tego przeboju. Pozdrawiam całe Trendy Radio. Dziękujemy serdecznie. Również mocno ściskamy. Dla Elis Przątek miłe słowa przekazuje Andrzej. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam również. Dziękujemy. A teraz, no właśnie, Jafer, czyli na góralską nutę teraz zagramy na naszej antenie. To wyjątkowe hity w graniu na żądanie, czyli w prywatce z Trendy Radiem. Zawsze po 19:00 i po 17:00 i po 18:00.

0: Piękny przebój, moi drodzy, pojawił się na antenie Trend Radia. To Puff Daddy i no właśnie I Will Be Missing You. Serdeczna i gorąca dedykacja. Odmarzone pozdrowienia serdeczne dla Tomka, no i też dla Juska, którzy są na drugiej zmianie. A pozdrowienia wiecie od kogo? No i jeszcze na końcu inicjały się pojawiają. B.M. Mam nadzieję, chłopaki, że wiecie.
1: Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Pięknie zagraliśmy, moi drodzy, na antenie Trend Radia Labusz i You Won't Forget Me. To jest właśnie ten hit, który zaprezentował się z całą mocą, z całą siłą. A to za sprawą Agnieszki, która pozdrawia bardzo gorąco, prosto z Sanoka. Teraz będzie bardzo kultowo na antenie Trend Radia Abba i Super Tupa. Gorąca i serdeczna dedykacja dla naszego wspaniałego kolegi, tak, Mateusza. Pozdrowienia przesyła cała załoga, czyli Zuzia, tak, Zuzia, Wanda i Dorota, ale też i Monika i Klaudia, które są dzisiaj, no, w zasadzie na urlopie, ale też dołączają się do tych gorących pozdrowień. Wszystko trafia do Krosna i oczywiście numer jak najbardziej też.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Afera Kasprzyka i zmiany w Stołecznym Szpitalu Południowym. Potem premier o zabójstwie w Białej Podlaskiej i upały we Włoszech. Jest ostrzeżenie polskiej ambasady. Marcin Krzemiński. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego na wniosek prezydenta Warszawy odwołała dotychczasowy zarząd placówki. Decyzja ma być rezultatem toczącej się w szpitalu kontroli. To po tym, jak media ujawniły, że lekarz, a także radny Dawid Kasprzyk miał zarobić w placówce ponad 1,5 miliona złotych. O zadaniach nowego zarządu szpitala Ben O'Connor.
2: Informacje o odwołaniu całego zarządu szpitala przekazała Marzena Gawkowska z Warszawskiego Urzędu Miasta.
3: Nowego zarządu szpitala powołano Anetę Gomułkę-Siemborę, doświadczoną menadżerkę placówek ochrony zdrowia, wieloletnią dyrektorkę do spraw administracyjno-technicznych. Pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkimi organami kontrolnymi po to, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości.
2: Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, złożył rezygnację z funkcji radnego na warszawskim Ursusie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, spytany o dalsze kadrowe zmiany w strukturach Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że partia czeka na wyniki kontroli.
4: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
2: Prezydent Warszawy w przyszłym tygodniu ma przekazać Radzie Miasta dodatkowe wytyczne co do nadzoru nad personelem szpitalnym miejskich placówek.
1: To byłby pierwszy przypadek w Polsce zabójstwa na tle politycznym na zlecenie obcego państwa. Premier Donald Tusk tak mówi o hipotezie, którą badają służby po zabójstwie krytyka Putina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany w tej sprawie to 36-latek z gruzińskim paszportem i przeszłością kryminalną. Sprawę traktujemy poważnie. Ważnie, mówi premier Tusk.
5: Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. W Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
1: Śledztwo przejęła bezpośrednio prokuratura krajowa. Do zabójstwa rosyjskiego artysty i krytyka Putina doszło w poniedziałek. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy zakończyły się poszukiwania szczątków Polaków zamordowanych w 1944 roku przez UPA. Ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Ekshumacje mogą ruszyć najwcześniej w przyszłym roku. Gorąco w najbliższych dniach nie tylko w Polsce. Przed falą upałów ostrzega turystów nasza ambasada w Rzymie. Do Włoch ma nadejść fala upałów zwana kopułą gorąca z temperaturami do prawie 40 stopni. Polska placówka dyplomatyczna prosi o ostrożność, noszenie przy sobie wody do picia, nakrycia głowy i by używać kremów z wysokim filtrem. Historyczne tramwaje z czterech miast Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył dotychmiast swoje zabytkowe wagony. To sezonowa wymiana, znana z lat ubiegłych. W tym roku po raz pierwszy do projektu dołączyły tramwaje śląskie.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Czas zacząć drugą rundę piłkarskiego mundialu. W komfortowej sytuacji są Meksyk oraz Korea Południowa. Oba zespoły bowiem na inaugurację wygrały. W nocy zmierzą się ze sobą, a zwycięzca będzie już mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. W grupie B mundial zacznie się od nowa. W pierwszej kolejce w obu spotkaniach padły remisy. Kanadyjczycy żałują, że nie udało im się z Bośnią i Hercegowiną wygrać. Dlatego w meczu z Katarem chcą zagrać jeszcze lepiej. Mówi ich selekcjoner Jesse Marsh.
7: Focused on the match and about Qatar and what they're good at.
8: Wiemy o ich mocnych stronach, wiemy, co chcemy u nich ograniczyć i jak ma wyglądać nasza gra. W tym meczu z Bośnią, zwłaszcza w pierwszej połowie, mieliśmy poczucie, że gra wyglądała bardziej tak, jak oni tego chcieli, a nie my. Dlatego musimy zadbać o to, aby od samego początku narzucić swój ton i będziemy do tego dążyć od pierwszej minuty.
7: From the start.
6: Ten mecz o północy w Vancouver, wcześniej, bo o 21:00 w Los Angeles, Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną. Napastnik reprezentuje reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej. Eli Wai nie otrzymał zezwolenia na podróż do Kanady na spotkanie z Niemcami w piłkarskich Mistrzostwach Świata. To efekt podejrzeń o ustawianie meczów ligowych we Francji. Co ciekawe, w pierwszym mundialowym spotkaniu spędził aż 55 minut na boisku. Katarzyna Niewiadoma była piąta na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka mogła być nawet wyżej, ale w końcówce osłabła, a na domiar złego pomyliła trasę.
9: Na pewno nie jestem z tego etapu szczęśliwa, ale z drugiej strony też wiem, że z niego coś wyciągam i wiem, co tak naprawdę jest jeszcze do poprawy przed najważniejszym celem.
6: A na wymagającej trasie ze startem i metą w Locarno triumfowała Włoszka Elisa Longoborghini, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w drugiej rundzie debla w turnieju ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. Polsko-brytyjski duet przegrał z rozstawionymi z numerem trzecim tenisistami Brytyjczykiem Neilem Skupskim oraz Amerykaninem Christianem Harrisonem 4-6, 4-6.
10: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 14 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Jutro powiedziałabym, że upalnie. 27 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota jeszcze cieplejsza. 29, pełne słońce, w nocy 15. Uhuhu, nad wodę.
11: Reklama.
12: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
13: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
11: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
16: A startujemy z takim wyjątkowym hitem z lat 80. Specjalnie dla Darka. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Zuzia. No i oczywiście prośba o zagranie tego wyjątkowego przeboju. CC Catch, drodzy Państwo. Heartbreak Hotel. Tak zagramy na początek tej godziny.

Takie przeboje, moi drodzy, na antenie Trend Radia. 10 minut po godzinie 19. Niektórzy przygotowują się właśnie do pracy. Wychodzą, jak na przykład, no właśnie, Basia. Pozdrawia nas bardzo serdecznie. Ja oczywiście miłej pracy.

Dzięki za dziś, pozdrawiam bardzo gorąco. Przed nami jeszcze gorąca i serdeczna dedykacja dla Wiolki, a serdeczne i miłe słowa przesłał Mateusz. No i wraz z życzeniami też ma pojawić się piosenka, no bo zawsze w graniu na żądanie najważniejsza jest piosenka. I piosenka pojawi się teraz na naszej antenie, proszę bardzo. No właśnie, Boys, to teraz, a za chwilę, no, taka audycja, którą doskonale znacie, bo to trend.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
1: Hello, hello. Dobry wieczór. Dziubasy. 2562 notowanie programu Trendlista przed nami. I wylot, no, nad którym będę na pewno ubolewać jeszcze przez jakiś czas. Somber i Potential nas żegna. No ja jestem zdania, że jest to jeden z lepszych popowych kawałków, który no powstał ostatnio. Znaczy może nie tak ostatnio, bo już kilka miesięcy z nami ten hicior siedzi. No i po raz ostatni możemy go usłyszeć. No to gramy.
2: Wylot.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Oj, dwie fajne propozycje i dwie nadesłane przez was. Paweł Domagała, nic tu po mnie od Eryka, który bardzo gorąco pozdrawia wszystkich z Tarnowa. My również machamy do naszych słuchaczy. No i mam nadzieję, że wam spodoba się ten hicior. No, przyznam, że Paweł Domagała jest dość, że super aktorem, to jeszcze świetnym artystą. Posłuchajcie sami.
0: Propozycje.

0: ale to super wybrzmiało. Paweł Domagała i nic tu po mnie, tak tylko przypomnę. Propozycja druga nadesłana od Emilki, która macha do nas z Jasły. Justin Bieber i Speed Demon. Oj, ten utwór jest również viralem na TikToku, nie tylko ten hicior, ale pozostałe single z najnowszego albumu artysty. No i cieszę się, że w końcu ktoś podesłał. No tak sobie czekałam i jest. No wiecie, no ja lubię dostawać od was te propozycje, ponieważ wiem, że są to wtedy utwory, które wy wybieracie, których wy będziecie słuchać, a szczególnie na nie głosować. Także dziubasy, serdecznie do tego raz jeszcze zachęcam. Zaraz przypomnę, w jaki sposób, a my lecimy ze Speed Demon już teraz.
1: Propozycje.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 37-letni kierowca, który wsiadł za kierownicę mając ponad 2 promile alkoholu. Dodatkowo mężczyzna przewoził 2-letnie dziecko. Dzięki interwencji policjantów nie doszło do tragedii. Tak było wczoraj około godziny 20.20 w Haczowie, wyjaśnia starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Policjanci ruchu drogowego zauważyli pojazd marki Kia, którego sposób jazdy wskazywał, że kierujący pojazdem może być pod działaniem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej osobową Kię. Za kierownicą siedział 37-latek, a wraz z nim na tylnej kanapie w foteliku podróżował jego 2-letni syn. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Okazało się, że mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Na szczęście dzięki czujności policjantów nie doszło do tragedii. 2-letni chłopiec trafił pod opiekę matki, a mężczyzna nie uniknie konsekwencji za swoje nieodpowiedzialne zachowanie.
1: Nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, dla nas i naszych bliskich.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed próbami oszustwa za pomocą fałszywych wiadomości SMS. Takie wiadomości mają na celu wyłudzenie pieniędzy lub danych do logowania lub danych osobowych. Najczęściej oszuści wysyłają wiadomości o rzekomych niedopłatach, propozycje inwestycji lub programów emerytalnych, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
4: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych poprzez telefon. Elektroniczny kontakt z ZUS-em odbywa się z osobami, które mają aktywne konto na portalu e-ZUS, dawne PUE-ZUS i same świadomie wybrały taką formę korespondencji w ustawieniach konta. Ewentualnie powiadomienia ZUS dotyczą spraw, które są obsługiwane wyłącznie elektronicznie, np. świadczenia dla rodzin.
1: Jeżeli mamy wątpliwości co do autentyczności otrzymanej wiadomości, możemy zgłosić się do ZUS lub na policję. 25 czerwca o godzinie 16 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na spotkanie Klubu Czytających Rodzin. Podczas spotkania uczestnicy wybiorą się w literacką podróż do wakacyjnych krain. Jak podkreślają organizatorzy, wspólnie przeczytamy zabawne opowiadania, rozwiążemy letnie zagadki, stworzymy wakacyjne lampiony i porozmawiamy o książkach, które warto zabrać na urlop. Będzie radośnie, twórczo i wakacyjnie, bo lato najlepiej rozpocząć z uśmiechem i dobrą książką. Zapisy obowiązują do 24 czerwca.
0: Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę

0: informuje. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Możecie również głosować bezpłatnie za pomocą naszej strony internetowej, to trendradio.pl. Na 20. nowość Kungs, Boys Noise, Get Away. Oj, no muszę przyznać, że to są naprawdę dźwięki, które pobudzają do działania. Takich letniaczków chcemy zdecydowanie więcej. Na 19. Calvin Harris, Jazzy i Satisfy. Z 20. No tutaj też już możemy poczuć tak naprawdę lato.

0: Trendlista.
1: Moi drodzy, no właśnie, powracając jeszcze do tematu związanego z tym, jak możecie podsyłać wasze propozycje, no jest na to kilka sposobów. Możecie w wiadomości prywatnej na naszego fanpage'a na fejsie napisać śmiało. Możecie też za pomocą maila redakcja@trendyradio.pl lub też SMS-owo. Jak wolicie, jak jest wam wygodniej, tak możecie pisać. Należy jednak pamiętać o tym, żeby te hity były w miarę cenzuralne. No i muszą być to standardowo nowości na rynku muzycznym. Także czekam. 17 BTS i Swim dzisiaj z 18 na 16. Piękny trzylokatowy awans to nasza Jaślanka Roxy z Łajciorem 2115. Chciałam ciebie więcej w takiej rockowej wersji. 15 Rudy Mental i Love You More. Oj, to już romantycznie. Dwulokatowy awans też pięknie. 17.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę politycy o stałej bazie żołnierzy amerykańskich. Potem związkowcy i urzędnicy o nowych przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. Będzie też o kolejnej wygranej naszych siatkarek. Marcin Krzemiński. Amerykanie dają zielone światło dla stałej bazy żołnierzy w Polsce. Minister obrony otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu. Ostateczna decyzja będzie jednak zależeć od szczegółów oferty, którą Polska złoży Amerykanom. Koalicja rządząca nie ma wątpliwości. To przełomowy dzień dla Polski i naszego bezpieczeństwa, mówi Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.
2: Pozytywna i formalna odpowiedź administracji prezydenta Trumpa jest dla nas sygnałem, że z niej już nie będzie możliwości się wycofać.
1: Z deklaracji Amerykanów cieszą się też politycy PiSu. To zasługa działań prezydenta Karola Nawrockiego, ocenia poseł Henryk Kowalczyk.
3: Dobrze, rząd nie przeszkadza. To, że się podpisuje pod sukcesem, no to się nie dziwię.
1: Politycy są zgodni, że teraz czas na wypracowanie konkretów i intensywne przygotowania do utworzenia stałej bazy. Dziś NATO podjęło też decyzję o zwiększeniu swoich zdolności odstraszania nuklearnego. Za 3 tygodnie wchodzą w życie nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę, jeśli uznają, że praca jest wykonywana pod nadzorem szefa i w wyznaczonych godzinach. Zmiany są oczekiwane od wielu lat, mówi Sebastian Gawronek z NSZZ Solidarność.
4: My oczywiście jako związek zawodowy nie dyskutujemy tego, że nie można zawierać umów cywilnoprawnych, umów zleceń, ale też tych słynnych umów B2B, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale trzeba to robić w ramach przepisu kodeksu cywilnego, a nie obchodzić przepis.
1: Po 8 lipca Inspekcja Pracy będzie miała dostęp do danych ZUS-u oraz Krajowej Administracji Skarbowej, dodaje Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki.
5: Będzie powołany zespół, który będzie pilnował tej wymiany danych. Będzie również drugi zespół, który będzie pracował nad analizą ryzyka, a tym algorytmem, który ma typować podmioty, gdzie dochodzi z największym prawdopodobieństwem do nadużyć. To jest ta największa zmiana. Instytucje kontrolne niech będą działać na ślepo.
1: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Od czerwca ratownicy w Świnoujściu nad bezpieczeństwem plażowiczów będą czuwać także w nocy. W słoneczne weekendy na świnoujskich plażach odpoczywa nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Od 27 czerwca ratownicy będą w pełnej 35-osobowej obsadzie. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki tym razem pokonały reprezentację Ukrainy 3-1.
6: Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
1: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek w sobotę. Ich rywalkami będą Holenderki.

0: Halo, halo, to czas na info pogodowe. 14 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu. Jutro upalnie, 27 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, w Gorlicach, 30 Kraków, Nowy Sącz. Sobota jeszcze cieplejsza, 29 stopni, pełne słońce, także dziubasy, no trzeba wybrać się nad wodę. Ja chyba sama tam będę.
1: Reklama. Sobótki nad Wisłokiem wracają. Już w piątek, 19 czerwca od 16. Browar Rzemieślniczy Wojkówka. Trzecia edycja, jeszcze więcej muzyki i wyjątkowy klimat najkrótszej nocy w roku. Na scenie Żmije. Premierowy projekt Grzegorza Barcia Strachy Polne. Czarny Anioł, czyli Anna Wojtoń. Oraz relaksacyjny koncert Światłonoc. Ognie, wianki, koncerty i dobra energia nad Wisłokiem. Zabierz znajomych i przyjdź do Browaru Wojkówka. Jestem wolny. Sobótki nad Wisłokiem, 19 czerwca od godziny 16. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Fagastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
1: Reklama.
4: Trendy lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
0: A tak by the way, po Polish, po English. Jakie są wasze plany wakacyjne? Kminicie już coś powoli? Snujecie? Czy na spontanie? Bo wiem, że to też jest bardzo popularny sposób na to, żeby gdzieś wylecieć. Niekoniecznie trzeba zawsze sztywno trzymać się danego planu, bo spontane też są w życiu mega ważne i zazwyczaj no najfajniejsze rzeczy się wtedy przydarzają, nie? A jak? No może trochę wybiegłam z tymi wakacjami, ale wiem, że koniec czerwca no jest taki, że już powoli myślimy, gdzie by tu uciec? Ale chyba lepiej zapytać najpierw, jakie są wasze plany przy weekendzie? Co będziecie działać? Też możecie śmiało pisać. A ja zapraszam już do powrotu, bo trendy lista czeka. 13 Kashmir Ultra Love ze 12, a na 12 Blair Moore i Sorry I, tym razem z 8.
5: 13.
6: W dół.

0: trendy lista.
1: I wyrywamy karteluszkę z kalendarza. Oj, dzisiaj no bardzo przyjemny, nietypowy dzień, ponieważ obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sushi. No, Polacy kochają sushi, trzeba to przyznać. Nie chodzi tu tylko o smak, ale i sposób przygotowania, podania, wartości odżywcze, różnorodność tych dodatków. No, sushi to jest to, zdecydowanie. Ja sama jestem fanką, bardzo lubię. No i jestem ciekawa, jak to u was wygląda. Lubicie, może nie przepadacie, no ale chyba trzeba być fanem ryb, coś mi się wydaje, nie? Żeby kosztować. No, ale są różne wersje do wyboru, nawet takie z awokado, do wyboru, do koloru, jak to się mówi. No, chyba trzeba będzie gdzieś psia psiłę zabrać za niedługo w takim razie. A my już na jedenastce. Dawid Podsiadło i Sen. Oj, niestety czterolokatowy spadek, bo ze 7 na 10 Inna Matoma Dream Out Loud, z 14 także pięknie, a na 9 Madonna i Sabrina Carpenter Bring Your Love. Oj, kobietki dzisiaj pięknie, bo z 13.
2: 11.
3: W dół.

Oleńka, no pewnie, mówisz, masz. ATB, Miss Jane, It's a Fine Day w remiksie, please, zagrajcie. No ja nie mogę odmawiać takich cudownych hiciorów, także dziubasy, gramy już teraz. Ola, mam nadzieję, że masz jak dać na full. I oczywiście życzę udanej zabawy. A na ósmym, oj, niestety trzylokatowy spadek, Aleksandra Stan i Fire, bo z piątego, ale to za chwilę.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jedlicze podpisała umowę na realizację trzeciego etapu budowy remizy OSP w Potoku. Realizacja trzeciego etapu obejmuje szereg prac niezbędnych do zakończenia budowy obiektu. W ramach tego etapu wykonane zostaną przede wszystkim prace wykończeniowe wewnątrz budynku, niezbędne przyłącza infrastrukturalne, prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół remizy. Budynek remizy zyska pełną funkcjonalność oraz zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt, mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
2: Ta jednostka już od tego roku będzie w pełni przystosowana do działań ratowniczo-gaśniczych. Tak też było do tej pory, ale zważywszy na fakt, że nie było tej remizy, było to bardzo utrudnione. Dodatkowo jeszcze dostaną, może nie nowy, ale już takiej nowej generacji samochód marki Volvo, który przesuwamy z jednostki OSP do Bieszczynia, więc to będzie nowy czas dla tej jednostki.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Podpisano umowę na termomodernizację budynku remizy i domu ludowego w Siedliskach Bogusz. Inwestycja ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, ograniczenie zużycia energii oraz poprawę jakości powietrza na terenie gminy. Wartość zadania to ponad 700 tysięcy złotych. Termin zakończenia robót to 31 sierpnia bieżącego roku. W Krośnie powstanie pierwszy na Podkarpaciu schron dla dzieł sztuki. Obiekt powstanie m.in. na wypadek działań wojennych lub klęsk żywiołowych. Część podziemia będzie do głębokości około 5 metrów, mówi Marta Rymar, dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
4: Jak rozpoczęły się działania zbrojne w Ukrainie, dostaliśmy mnóstwo telefonów od zaprzyjaźnionych instytucji kultury, muzeów właśnie z tamtego terenu z zapytaniem, czy jesteśmy w stanie przechować ich zbiory, czy jesteśmy w stanie chociaż jedną najcenniejszą rzecz zabrać do nas i zapewnić jej warunki ochronne. No niestety takiej możliwości nie mieliśmy, ponieważ my jako muzeum sami nie dysponujemy profesjonalnym magazynem. I wtedy przyszła do głowy mi taka myśl, że i nie tylko w kontekście problemów, które występują w Ukrainie, ale też w kontekście naszego kraju. Ale nawet to nie chodzi

0: Takie Polne, Czarny Anioł, czyli Anna Wojtoń oraz relaksacyjny koncert Światłonoc. Ognie, wianki, koncerty i dobra energia nad Wisłokiem. Zabierz znajomych i przyjdź do browaru Wojkówka. Wstęp wolny. Sobotki nad Wisłokiem, 19 czerwca od godziny 16. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Reklama.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.pl i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Siódema Norma Jean Martin & Quasi. Czwartego na szóstym Gromy Say My Name z dziewiątki, a na piątym Milky David Guetta i Just The Way You Are. Z dziesiąteczki głosujcie.
2: 7.
3: W dół.

0: Gorące pozdrowienia również lecą do pani Urszuli z okazji, 55. urodzin od przyjaciółki Zofii. Pani Urszulo, dużo, dużo zdrowia. Życzę oczywiście udanych urodzin i spełnienia wszystkich marzeń. Drogie kobietki, no mam nadzieję, że to będzie dla was też ekstra wieczór. Oby taki był. A my powracamy do programu, bo czas na Gli. Na czwartym Bryska Kubańczyk, Gęsty dym z pierwszego, na trzecim Becky Hill, Hands on Me z szósteczki, a na drugim Armin van Buuren, Like a Child, tym razem z miejsca trzeciego.
1: 4. W dół.

0: Trend Radio.
1: Dziubasy, zapraszam na podsumowanie. Wylot, Somber Potential, propozycje Paweł Domagała, nic tu po mnie, Justin Bieber, Speed Demon. Na 20. Kungs, Boys Noise, Getaway, 19. Calvin Harris, Jazzy Satisfy. 18. Thomas Gray i Rumors, na 17. BTS, Swim, 16. Roxy White, 2115, Chciałam Ciebie Więcej. 15. Rudimental, Love You More, 14. Mrozu, Nie Ma Miejsca Jak Dom, 13. Kashmir, Ultra Love, 12. Blair Moore, Sorry, 11. Dawid Podsiadło i Sezon, 10. Inna, Dream Out Loud, 9. Madonna, Bring Your Love. Na 8. Alexandra Stan i Fire, 7. Norma Jean Martin and Kwa, na 6. Gromi, Say My Name, 5. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Na 4. Bryska Kubańczyk, Gęsty Dym, na 3. Becky Hill, Hands On Me, 2. Armin Van Buren, Like A Child. I zwycięża tym razem z drugiego, ale to nie jest ten pierwszy raz. Męskie granie orkiestra i nareszcie. Aj, uwielbiacie ten utwór. No i nieskromnie muszę przyznać, że ja też. Play.
2: 1.
0: W górę.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nadchodzą upały, jutro gorąco na zachodzie kraju. Służby badają, kto zlecił zabójstwo w Białej Podlaskiej. Za chwilę też mundial i mecze tego wieczoru i nocy. Marcin Krzemiński. Nadchodzą upały. Jutro na zachodzie kraju będą obowiązywać ostrzeżenia głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla obszaru od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław, Porybnik. Ostrzeżenia będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być w sobotę nawet do 35 stopni. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod Warszawą zatrzymano mężczyznę, który mógł być zabójcą. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
2: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
1: Śledczy mają 48 godzin na postawienie zarzutów i wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, oświadczył, że zatwierdził podpisane przez USA i Iran wstępne porozumienie między obydwoma krajami. Przyznał, że był temu przeciwny, ale przekonał go irański prezydent Masud Pezeszkian. Otrzymał od niego i innych wysokich rangą irańskich urzędników państwowych zapewnienie, że prawa Iranu i interesy frontu oporu będą w tym porozumieniu chronione. Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus, zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, na rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 miliardów dolarów programu odbudowy Iranu. Zakończyła się renowacja pomnika Radomskiego Czerwca upamiętniającego wydarzenia z 1976 roku. Renowacja polegała na oczyszczeniu monumentu i uzupełnieniu ubytków. Uporządkowano też okolice i odnowiono zieleńce, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
3: Ten monument od wielu lat przypomina o bohaterstwie, o odwadze radomskich robotników, którzy w czerwcu 1976 roku nie bali się powiedzieć nie władzy komunistycznej. Dziś, w przededniu 50. rocznicy tych wydarzeń, ten monument odzyskał właściwy blask, właściwy wygląd. Jesteśmy gotowi na obchody, jesteśmy gotowi na wielkie wydarzenie patriotyczne, które będzie wspominało tamte wydarzenia.
1: A obchody 50. rocznicy protestu robotników już za tydzień. Sport. Reprezentacja Czech zremisowała z Republiką Południowej Afryki 1-1 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata, który odbył się w Atlancie. W drugim spotkaniu grupy A Meksyk o 3:00 nad ranem zagra z Koreą Południową. Oba zespoły mają już na swoim koncie po 3 punkty. Zwycięzca może być więc pewny awansu do rundy pucharowej. W grupie B mundial zaczyna się właściwie od nowa. W pierwszej kolejce w obu meczach padły bowiem remisy 1-1. W Los Angeles właśnie rusza mecz Szwajcaria-Bośnia i Hercegowina. Na północy w Vancouver Kanada zmierzy się z Katarem.

0: Halo, halo, dziubasy. Zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 14 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują również opady deszczu, ale to dobrze, bo od jutra upały. 27 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, w Gorlicach. 2 stopnie więcej. Tak, Kraków i Nowy Sącz. Sobota upalna, pełne słońce i 29 stopni. W nocy spadnie do 15. Także, moi drodzy, ja życzę oczywiście udanego wieczoru i chyba cieszymy się z tych cieplejszych temperatur. W sumie, no, bardzo długo na nie czekaliśmy. Do jutra, buziaki.
1: Reklama. Sobótki nad Wisłokiem wracają. Już w piątek, 19 czerwca od 16. Browar Rzemieślniczy, Wojkówka. Trzecia edycja, jeszcze więcej muzyki i wyjątkowy klimat najkrótszej nocy w roku. Na scenie Żmije. Premierowy projekt Grzegorza Barcia Strachy Polne. Czarny Anioł, czyli Anna Wojtoń. Oraz relaksacyjny koncert Światłonoc. Ognie, wianki, koncerty i dobra energia nad Wisłokiem. Zabierz znajomych i przyjdź do browaru Wojkówka. Wstęp wolny. Sobótki nad Wisłokiem, 19 czerwca od godziny 16. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę, 20 czerwca, tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje, Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
2: Reklama.

Culture, W&W. Welcome to the Rave Culture. Yes.

0: Reklama. Sobótki nad Wisłokiem wracają. Już w piątek, 19 czerwca od 16. Browar Rzemieślniczy Wojkówka. Trzecia edycja, jeszcze więcej muzyki i wyjątkowy klimat najkrótszej nocy w roku. Na scenie Żmije. Premierowy projekt Grzegorza Barcia Strachy Polne. Czarny Anioł, czyli Anna Wojtoń. Oraz relaksacyjny koncert Światłonoc. Ognie, wianki, koncerty i dobra energia nad Wisłokiem. Zabierz znajomych i przyjdź do Browaru Wojkówka. Jestem wolny. Sobótki nad Wisłokiem, 19 czerwca od godziny 16. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sztab kryzysowy w Krakowie po ataku dzika, w którym poszkodowane zostało dziecko. Potem zmiany po aferze w warszawskim szpitalu południowym i kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn. Marcin Krzemiński. Kraków zwołuje na rano doraźny sztab kryzysowy z udziałem służb i lekarza weterynarii. To po tym, jak w południowej części miasta na osiedlu Kliny dzik zaatakował i przewrócił wózek, w którym znajdowała się 13-miesięczna dziewczynka. Dziecko wypadło na chodnik, z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 laty szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1500. Aneta Gomułka-Siembora została nową prezeską zarządu Szpitala Południowego w Warszawie. Na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego cały zarząd placówki został odwołany. Pierwszym i najważniejszym zadaniem nowej prezes ma być ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w wyjaśnienie nieprawidłowości w placówce. Według doniesień medialnych koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł, a polityków KO miał przyjmować bez kolejki. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6 zł 20 groszy. To spadek o 16 groszy porównujący do dzisiejszych cen na stacjach. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. No 6 groszy w dół, także 98 maksymalnie może kosztować 6 zł 66 groszy. Gdzie są pieniądze kobiet? Pyta Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia i rozpoczyna dyskusję o luce płacowej. Pomóc ma w tym przygotowany specjalnie internetowy kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, mówi Anna Jurek ze stowarzyszenia.
2: To bardzo dużo czasami zależy od płci, czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
1: Narzędzie bazuje na oficjalnych danych GUS.
2: Te nierówności w wynagrodzeniach, one są bardzo różne, bo są wyraźnie wyższe w sektorze prywatnym, w publicznym są dwukrotnie niższe i luka płacowa jest większa wśród lepiej zarabiających kobiet i mężczyzn.
1: Kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl. Aktualna średnia luka płacowa może dochodzić do nawet 20%. Przed nami upalny weekend, tłumów spodziewają się pływalnie. W Warszawie baseny Moczydło oraz Inflanska są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.
3: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu. Są tabliczki, co można, czego nie można.
1: W Krakowie za to duży problem. Największe kąpielisko na Zakrzówku od 2 tygodni jest zamknięte. Służby wykryły tam podejrzaną substancję. Nie wiadomo, kiedy Zakrzówek zostanie otwarty.

0: piątek na zachodzie nawet 32 stopnie, nad morzem 22, w centrum 26. Nie zabraknie słońca, ale może się też chmurzyć, a na zachodzie może padać deszcz i może zagrzmieć.
1: Reklama. Sobótki nad Wisłokiem wracają. Już w piątek, 19 czerwca od 16. Browar Rzemieślniczy, Wojkówka. Trzecia edycja, jeszcze więcej muzyki i wyjątkowy klimat najkrótszej nocy w roku. Na scenie Żmije. Premierowy projekt Grzegorza Barcia Strachy Polne. Czarny Anioł, czyli Anna Wojtoń. Oraz relaksacyjny koncert Światłonoc. Ognie, wianki, koncerty i dobra energia nad Wisłokiem. Zabierz znajomych i przyjdź do Browaru Wojkówka. Jestem wolny. Sobótki nad Wisłokiem, 19 czerwca od godziny 16. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie. Reklama.

Trendy Radio. Dobry wybór. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.